Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab. A teraz pora na cztery bluesowe longiery.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa jest poświęcone w zasadzie jednemu tylko wykonawcy, ale jakżeż niezwykłemu, jakżeż oryginalnemu i jakżeż zasłużonemu dla także naszego cyklu. Van Morrison. To jest artysta, który wielokrotnie pojawiał się już w różnych konfiguracjach w tym cyklu, ale tym razem zainspirowała mnie jego wydana na początku 2026 roku płyta zatytułowana Somebody Tried to Sell Me a Bridge. To jest taki troszkę, mówię o tym nagraniu, o tym tytule, taki manifest Vana Morrisona do współczesności, żeby nie próbować sprzedawać mu kitu. Ten kit brytyjski w tym idiomie występuje jako bridge. To sell somebody a bridge to jest mniej więcej właśnie to, co u nas sprzedawać komuś kit. Choć można również przywołać tutaj starożytną prawdę z warszawskiego Powiśla, bo tam zdarzało się, że cwaniacy warszawscy oferowali na sprzedaż kolumnę Zygmunta. Posłuchajmy. Somebody tried to sell me a bridge.

Nie będzie to jednak audycja o sprzedawaniu kitu czy też kupowaniu kolumny Zygmunta, tylko ten album natchnął mnie taką myślą, żeby posłuchać sobie w zaciszu, a potem zaprezentować to moim słuchaczkom i słuchaczom różnych duetów Vana Morrisona, które licznie ubarwiały jego fonograficzne dokonania, a na płycie Somebody Try to Sell Me a Bridge jest kilka takich duetów i stąd właśnie ta inspiracja. Album z 2026 roku kończą dwa nagrania Vana Morrisona z Buddym Guyem. Szczerze powiem, że nie jestem specjalnie nimi zachwycony. Głównie dlatego pewnie odnoszę takie wrażenie, że wiem, a to zresztą słychać, że artyści nie dokonali tego nagrania, siedząc w studiu twarzą w twarz, tylko zostało ono zrealizowane za pomocą wirtualnego miksu. Są natomiast przykłady, że takie nagrania wspólnie realizowane mogą brzmieć pięknie. Tak było na przykład w 2015 roku, kiedy na albumie Born to Play Guitar Buddy'ego Guya pojawił się Van Morrison i wspólnie nagrali utwór Flesh and Bone.

Flesh and Bones z albumu Buddy'ego Guya Born to Play Guitar ma w nawiasie też dopisek Dedicated to B.B. King. No oczywiście z B.B. Kingiem Van Morrison też ma nagrania w swojej dyskografii, zarówno w swojej własnej, jak i w dyskografii B.B. Kinga. Ja wybrałem nagranie zatytułowane If You Love Me, które znalazło się na albumie duetowym B.B. Kinga zatytułowanym Deuces Wild. B.B. King i Van Morrison.

Wracam jeszcze raz do płyty Somebody Try to Sell Me a Bridge, bo tam znalazły się chyba aż 3 nagrania z udziałem Elvina Bishopa jako gitarzysty i trochę też jako wokalisty. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym wcześniej słyszał ich wspólne dokonania studyjne, stąd też myślę, że warto zapoznać się z jednym z nich, bardzo współczesnym. Oto Van Morrison z Elvinem Bishopem w utworze Deep Blue Sea.

Deep Blue Sea to kompozycja Johna Lee Hookera. No i tutaj już mam bardzo błyskotliwe nawiązanie do współpracy Vana Morrisona z Johnem Lee, która owocowała wieloma przepięknymi nagraniami. Zresztą zdarzało się, że Van Morrison produkował wręcz nagrania i płyty Johna Lee Hookera. Tak też było w przypadku płyty The Healing Game z 1997 roku. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Don't Look Back.

0: Dzięki, Van Morrison.
1: Dzięki, John.
2: Nagrania duetowe Vana Morrisona z kobietami no, nie są aż tak liczne jak te z koleżkami. Głównie zresztą z równolatkami, no, albo nawet ze starszymi. Wśród tych nielicznych nagrań z kobietami moją szczególną uwagę zwrócił album z 2000 roku. Nosił on tytuł You Win Again i był firmowany przez Vana Morrisona i Linda Gale Lewis. A Linda Gale Lewis to młodsza siostra Jerry'ego Lee Lewisa, też grająca na fortepianie, też śpiewająca, no i też pochłonięta tradycyjną formą rock and rolla. Na wspólnej płycie Vana Morrisona i Lindy Gale Lewis znalazła się kompozycja wcześniej wspominanego Johna Lee Hookera, Boogie Chillin'.

Płyta Somebody Tried to Sell Me a Bridge przyniosła też duety Vana Morrisona z Taj Mahalem. A zdarzało się to też wcześniej. I to za sprawą naszego współrodaka, czyli Mitcha Woodsa, który na swoim albumie Friends Along the Way pomieścił dwa, czy nawet może trzy nagrania, w których wspólnie prezentowali swoje umiejętności Van Morrison i Taj Mahal. Oto z albumu firmowanego przez Mitcha Woodsa Van Morrison i Taj Mahal w słynnym CC Rider.

Teraz będzie jedno z dosyć rzadkich, że tak powiem, nagrań, bo to będzie wspólne nagranie Vana Morrisona i Bobby'ego Blanda, które znalazło się niespodziewanie dosyć na albumie zatytułowanym The Best of Van Morrison i na trzeciej części tego zestawu jest kompozycja Morrisona zatytułowana Tupelo Honey, w której właśnie obaj muzycy dzielą się partiami wokalnymi. Van Morrison i Bobby Bland.

tym duetowym zestawie, oczywiście dokonanym przeze mnie, nie może zabraknąć duetu Vana Morrisona z Mavis Staples. To nagranie wyjąłem z albumu, który Van Morrison zatytułował prosto i oczywiście Duets. Utwór nosi tytuł If I Ever Needed Someone. Van Morrison i Mavis Staples.

Mówiłem o tym, że Van Morrison z koleżkami, równolatkami albo nawet starszymi od siebie nagrywał duetowe wersje swoich i cudzych przebojów. Takim starszym kolegą był jeden z seniorów brytyjskiego rynku muzycznego, czyli Chris Barber. W 2011 roku Chris Barber opublikował firmowany przez siebie album zatytułowany Memories of My Trip. I tutaj odnalazłem bardzo interesujące nagranie. To jest kompozycja W.C. Handy'ego zatytułowana Oh, Didn't He Ramble? A w ścieżce dźwiękowej tego nagrania usłyszymy dwóch wykonawców. Dr. John i Van Morrison. No ale firmuje całość Chris Barber.

Także starszym kolegą, z którym Van Morrison dokonał wspólnych nagrań, był prekursor rock'n'rolla, czyli Carl Perkins. Oto kompozycja Carla Perkinsa, Bop in the Blues, z albumu The Healing Game. Van i Carl.

Jednym z moich ulubionych duetowych nagrań Vana Morrisona jest jego duet z Chrisem Farlowem. To jest połączenie dwóch, można powiedzieć, takich bazowych bluesów, z których korzystali jeszcze w latach 60. brytyjscy wykonawcy około bluesowi. A mówię o Stormy Monday i Lonely Avenue. Właśnie te dwa połączone standardy bluesowe wykonają Van Morrison i Chris Farlow.

Tak jak nie mogło zabraknąć w tym zestawie duetowych nagrań Vana Morrisona Mavis Staples, tak nie może też zabraknąć Erica Claptona. I oto ich dosyć świeże dzieło, czyli utwór zatytułowany This Has Gotta Stop. To kompozycja Claptona, którą pomieścił on na albumie Meanwhile w 2024 roku. Eric Clapton i Van Morrison.

I na koniec bonusik bez udziału samego Vana Morrisona, za to z udziałem mówiącego te słowa. Jestem Janem Chojnackim, który zaprezentuje się jako chórzysta i jako instrumentalista. Jak Państwo wiedzą, jestem wirtuozem drumli. Oto jak wykonaliśmy wspólnie z Irkiem Dudkiem jedną z najbardziej znanych kompozycji Vana Morrisona, czyli Glorię. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

A teraz, panie i panowie, pora na godzinkę z bluesowymi nagrodami Grammy. To znaczy, oczywiście one się Grammys nie nazywają, bo ten gatunek muzyki wykształcił sobie zupełnie inne pole doświadczalne, jeśli chodzi o przyznawanie dorocznych nagród na polu chwały. Te nagrody nazywają się dzisiaj The Blues Music Awards. Przedtem, od 1980 aż do 2006 roku, nosiły one nazwę W.C. Handy'ego, takiego bardzo zasłużonego dla bluesa człowieka z przeszłością. No ale od 2006 roku decyzją Wysokiej Komisji przyznającej te nagrody zostały one przemianowane właśnie na Blues Music Awards, a to po to, by nadać hasłu blues większe komercyjne zapewne znaczenie. Czy to przełożyło się na komercyjność tego przedsięwzięcia? Do końca nie jestem przekonany. W każdym razie od 28 lat święcimy, zazwyczaj jest to na początku maja, tę właśnie uroczystość, czyli przyznanie bluesowych nagród muzycznych. Tak też było i w tym roku, i teraz zajmiemy się tymi, którzy zostali nagrodzeni. A największym beneficjentem tych nagród w tym roku był Bobby Rush. 68-letni dzisiaj artysta, bardzo wszechstronnie utalentowany, jeśli chodzi o możliwość instrumentalne, bo gra na wielu różnych instrumentach, także sam realizuje swoje nagrania, jest świetnym entertainerem, corocznie daje kilkaset koncertów, ma też własną wytwórnię płytową, no a w ubiegłym roku, czyli w roku 2007, nagrał płytkę, za którą właśnie otrzymał nagrodę. Otrzymał nagrodę, a w zasadzie nagrody, bo jest on beneficjentem aż trzech bluesowych nagród za 2007 rok. Otóż Bobby Rush został uznany za najwybitniejszego artystę akustycznego. Jego płyta zatytułowana Raw została uznana najlepszym akustycznym albumem 2007 roku. No i wreszcie trzecie wyróżnienie to tytuł Soul Blues Male Artist. Ponieważ blues ma też swoje podkategorie, więc to jest kategoria soul bluesowa, a dodatkowo, ponieważ bluesa wykonują i kobiety, i mężczyźni, więc tutaj Bobby Rush słusznie został zakwalifikowany do kategorii męskiej. Nie mamy nagrań z tegorocznych uroczystości, natomiast mamy nagranie sprzed 6 chyba lat, kiedy to Bobby Rush wystąpił na gali przyznania nagród, wówczas jeszcze W.C. Handy'ego, i wykonał swoją własną kompozycję Hoochie Man. You know, I want to explain this song here.

Bluesowe nagrody muzyczne przyznawane są obecnie aż w 25 kategoriach. O trzech z nich już mówiliśmy, bo w tych trzech właśnie wyróżniony został Bobby Rush, a równym sukcesem za 2007 rok może się poszczycić nasza ukochana królowa bluesa Coco Taylor, która powróciła po 7 latach milczenia płytowego spowodowanego nie najlepszym stanem kondycji zdrowotnej, powróciła płytą zatytułowaną Old School. Ta płyta została wyróżniona tytułem najlepszego tradycyjnego albumu bluesowego roku. No a do tego sama artystka też została uznana za najlepszą artystkę, czyli kobietę w bluesie tradycyjnym. Do tego jeszcze trzeba dołożyć sukces niewątpliwy piosenki Gonna Buy Me a Mule, pochodzącej właśnie z płyty Old School, która to piosenka została uznana bluesową pieśnią 2007 roku. No i za chwileczkę właśnie jej sobie posłuchamy, a uzupełnimy prezentację Coco Taylor i uhonorujemy w ten sposób jej sukces jeszcze jednym nagraniem z płyty Old School, nagraniem zatytułowanym Black Rat.

Wśród tych 25 kategorii bluesowych nagród muzycznych jest też jedna, która przez prawie ćwierć wieku należała wyłącznie do jednego wykonawcy, a konkretnie do B.B. Kinga. Ta kategoria nosi nazwę, czy raczej nosiła nazwę The Blues Entertainer of the Year. No i przez ćwierć wieku nie znajdował się żaden inny artysta czy artystka, który byłby bardziej atrakcyjny w odbiorze przez widzów i słuchaczy niż B.B. King. W związku z tym po tych 25 latach szanowne grono przyznające nagrody doszło do wniosku, że nie ma już co więcej B.B. Kingowi wręczać tego samego zaszczytnego wyróżnienia, tylko postanowiono nazwać tę nagrodę inaczej, a nazwano ją prosto B.B. King Entertainer. No i teraz od 2 czy 3 lat młodsi, zazwyczaj od B.B. Kinga i mniej zasłużeni artyści, mogą cieszyć się tytułem najlepszego bluesowego entertainera roku. A ku mojej ogromnej radości za 2007 rok ten tytuł dzierży Tommy Castro, panie i panowie. Dodatkowo jeszcze Tommy dostał wyróżnienie za najlepszy współczesny album bluesowy, jego ubiegłoroczną płytę zatytułowaną Painkiller. No, skoro już tyle tych wyróżnień Tommy dostał, to teraz jeszcze dodatkowe wyróżnienie, czyli występ na antenie Radia Baobab. Panie i panowie, Tommy Castro w 2 nagraniach z płyty Painkiller, tytułowym i kompozycji Alberta Collinsa A Good Fool is Hard to Find.

0: I to był Blues Entertainer of 2007, Tommy Castro. Tommy Castro, który, tak mi się coś wydaje, jest jednym z najmłodszych laureatów tegorocznych nagród bluesowych, choć przecież on nie jest żaden małolat, bo to jest już dobra pięćdziesiątka. No ale tak się jakoś porobiło, że prawie wszystkie nagrody za 2007 rok to poszły w ręce prawdziwych weteranów. Do takich też weteranów zalicza się Betty LaVette, wokalistka, która debiutowała hen-hen w latach 60., potem miała różne ups and downs, no ale od paru lat, a konkretnie od chwili, kiedy stała się artystką firmy Anti, tej samej, dla której nagrywa Tom Waits, to Betty złapała jak gdyby drugi oddech. Jej poprzednia płyta z 2005 roku, I've Got My Own Hell to Rise, zawierała wiele bardzo ciekawych interpretacji utworów z bluesem zupełnie niezwiązanych, jak chociażby kompozycji Sinead O'Connor, I Do Not Want What I Haven't Got, którą to kompozycję za chwileczkę w wykonaniu Betty usłyszymy. No a jej ubiegłoroczna płyta, zatytułowana The Scene of a Crime, zrealizowana z zespołem Drive-By Truckers. Dla niezorientowanych informacja, że to zespół bardzo nowoczesny, chociaż traktowany przez fanów jako southern rockowy. No więc Betty wspólnie z Drive-By Truckers zrobiła rzeczywiście coś bardzo wykraczającego poza takie proste, codzienne rozumienie bluesa. Stąd też głęboki ukłon dla Akademii Bluesowej, że w tym roku właśnie Betty LaVette została uznana za najlepszą współczesną artystkę bluesową. No, skoro już tak się stało, to trzy nagrania w jej wykonaniu. Wspomniane I Do Not Want What I Haven't Got, Sinead O'Connor, a potem z tej ubiegłorocznej płyty I Still Want To Be Your Baby i, uwaga, uwaga, kompozycja Eltona Johna i Bernie Taupina, Talking Old Soldiers. Panie i panowie, Betty LaVette.
1: So I'm walking through the desert, and I'm not scared, although it's so hot. I have everything that I've requested, and I do not want what I have not got.

To była Betty LaVette, która została wyróżniona tytułem najlepszej współczesnej artystki bluesowej 2007 roku. Wśród tych bluesowych wyróżnień moją uwagę przykuł Watermelon Slim and the Workers. Oryginał zupełny. Debiutował 5 lat temu, a już wtedy był dobrze po 50 i od tych 5 lat utrzymuje się w ścisłej czołówce amerykańskich bluesmenów, a jego album The Wheel Man został uznany wręcz albumem ubiegłego roku. Nie dość tego. Watermelon Slim i jego grupa The Workers to bluesowa kapela 2007 roku. No, skoro tacy oni są fantastyczni, ja się zresztą z tym zgadzam, że są, no to posłuchajmy ich w dwóch nagraniach. Tytułowe z płyty The Wheel Man i I've Got News. Watermelon Slim and The Workers.

Ten niezobowiązujący przegląd bluesowych nagród za 2007 rok kończymy nagraniem Taba Benoit, który to Tab Benoit został uznany za najlepszego współczesnego bluesowego artystę. Oczywiście w 2007 roku. Tab Benoit ze swej ubiegłorocznej płyty zatytułowanej Power of the Poncho Train w nagraniu tytułowym.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Nie tak to miało być. Nie tak to miało być. No tak teraz mówię, kiedy widzę, że zrobi się z tego, co dzisiaj zaplanowałem, zupełnie inna audycja. No ale to wynika z takiej małości człowieka, który próbuje ogarnąć cały ten wielki, niezmierzony ocean muzyki, który do nas dociera. I kiedy czasami trafiam na coś zupełnie mi nieznanego i nowego, to wtedy metodą odkrywania kolejnych szkatułek docieram do jeszcze innych elementów tego naszego bluesowego, niezmierzonego świata, bo w każdym nowym nagraniu znajduję jakąś jeszcze taką odnóżkę, bym powiedział, odnogę, która prowadzi mnie właśnie do innego tropu i tym tropem podążając nagle odkrywam jeszcze coś innego, czasami bardzo, bardzo interesującego, tak jak to się zdarzyło również i tym razem. No ale o tym potem, jak mawiają staropolszczyźnie staropolacy. A teraz przystępuję do realizacji jednego ze stałych zadań redaktora pierwszego odcienia bluesa, czyli do spełniania życzeń naszych patronów, patronów Radia Baobab. Dziś w roli głównej patron, którego część z nas, mówię o Bobakach, dobrze zna, bo zwykł nazywać sam siebie Greg Martin. No a wśród znajomych i koleżeństwa jest traktowany jako Grzegorz albo Grześ. No więc Greg Martin napisał, no to już czas jakiś temu, ale nie mogę przecież wszystkiego naraz i natychmiast spełniać, napisał, że po wysłuchaniu zwiastuna nowej bluesowej tradycji przypomniał sobie trzy nagrania, które urzekły go, gdy słuchał tych nagrań po raz pierwszy, a wtedy były one prezentowane w dostępnej w audycji Bierszy odcień bluesa pierwszej dyskografii Johna Mayera. A wszystko to odbywało się w latach 1976-78. No wzruszył mnie Greg Grześ tą niesłychaną swoją pamięcią, bo też wspominam ten czas bardzo, bardzo sentymentalnie. No, nie będę się już nad tym sentymentem rozwodził, bo jeszcze się rozpłaczę, a teraz proszę posłuchać pierwszego wyboru Grega Martina, czyli utworu Broken Wings, John Mayall.

Broken Wings Johna Mayela pochodzi z jego albumu zatytułowanego The Blues Alone z 1967 roku, z płyty, która została zrealizowana niemal całkowicie samodzielnie przez Mayela, czyli no taka John Zosia Samosia, bo zagrał na wszystkich instrumentach, sam to zaaranżował, zaśpiewał. Gdzieś tam w dwóch nagraniach pojawiają się wprawdzie jacyś, ale zupełnie nieznaczący w tym całym bogactwie pomocnicy. No więc mamy za sobą Broken Wings, a teraz przystępujemy do kolejnego nagrania Johna Mayela zgodnie z życzeniem Grega Martina, czyli do płyty Crusade, a z niej wybrał Grześ utwór zatytułowany Tears in My Eyes.

Wspomniał Greg Martin w swoim liście o dyskografii Johna Mayla, którą prezentowaliśmy wówczas z Wojtkiem Mannem na antenie Trójki w latach 76-78. No i kiedy ona już się w zasadzie kończyła, to niespodziewanie dosyć, jak dla kogo niespodziewanie, bo ja się spodziewałem i troszkę nad tym pracowałem. Przyjechał na pierwszą turę po Polsce John Mayle ze swoim zespołem, no i wtedy postanowiliśmy ogłosić wśród słuchaczy pierwszego odcienia bluesa taki plebiscyt na najbardziej ulubione nagrania Johna Mayle'a. I wyniki tego plebiscytu zostały zaprezentowane samemu Johnowi podczas naszej telefonicznej, antenowej rozmowy z nim w trakcie pierwszego odcienia bluesa. Na pierwszym miejscu, no tak, wiedzą Państwo, bo to do dziś chyba jest uważany za najpopularniejszy utwór Johna Mayle'a, za najpopularniejsze jego nagranie. Oto zgodnie z życzeniem Grega Martina, naszego zasłużonego patrona, Jenny, John Mayle and the Blues Breakers.

To był wybór naszego patrona, Grega Martina. I przypominam Państwu, że wszyscy patroni i patronki są wzywani do tego, żeby przysyłać na mój adres, który brzmi baobab@radiobaobab.pl swoje 3, 4, 2, 1, ile tam w zasadzie sobie Państwo zażyczą, wybory ulubionych nagrań. No najlepiej, żeby one były oczywiście bluesowe albo bluesowate, ale zostawiam pełną dowolność, jeżeli tylko odnajdę je w swojej bibliotece muzycznej albo gdzieś w sieci, to natychmiast je spełnię. Więc bardzo proszę nadsyłać pod adres baobab@radiobaobab.pl swoje najszczersze bluesowe i nie tylko życzenia. 2, 3, 4, 1 piosenka, ile będą Państwo chcieli. A kiedy sobie wróciłem dzięki wspomnieniom Grega Martina do płyty Crusade Johna Mayera, to przypomniałem sobie, że jakieś kilka lat temu, no już dokładnie nie pamiętam ile, ukazał się odnowiony album Crusade, wydany w Japonii, poszerzony o kilka innych nagrań, które też znajdowały się na jakichś innych płytach Mayera. I kiedy sobie posłuchałem tego wzbogacenia, no to pomyślałem, a może dorzucimy jeszcze do wyboru Grega Martina ze dwa piękne nagrania Johna Mayera i jego Blues Breakers. Bardzo proszę, oto It Hurts Me Too. Tu brzmi gitara Micka Taylora, a do tego jeszcze Greeny z gitarką Petera Greena.

poprzez Greeny z płyty Johna Mayela doszliśmy do postaci Petera Greena. I tym mykiem dojdziemy do tego, że zaprezentuję Oh Well, czyli jeden z najbardziej znanych utworów, które zaprezentował światu Peter Green. To będzie Oh Well w wersji koncertowej z owego koncertu, o którym już wielokrotnie tu mówiliśmy, Mick Fleetwood and Friends, który to koncert miał upamiętnić Petera Greena i jego muzykę i który został też wydany niedawno w 2021 roku na płytkach do słuchania i do oglądania. To jest wersja, w której usłyszymy śpiewającego Stevena Tylera, a na gitarze zagra Billy Gibbons. I proszę zwrócić uwagę na intro, na owe charakterystyczne gitarowe intro do nagrania Oh Well, bowiem ten fragmencik posłuży mi potem do przejścia do prezentacji kolejnego nagrania Billego Gibbonsa.

To było Owell, część pierwsza z koncertu Mick Fleetwood and Friends ku czci Petera Greena. A teraz najnowsze osiągnięcie Billego F. Gibbonsa, czyli utwór, który znajduje się na jego płycie z 2021 roku. Album nosi tytuł Hardware i jest tutaj nagranie zatytułowane My Lucky Card. I właśnie to, o czym mówiłem przy Well, ta gitarowa introdukcja. Czyż nie jest oczywiste, że musiał się Billy Gibbons zasłuchać i zachwycić tym, co wymyślił Peter Green w introdukcji do Well, i ten zachwyt przerzucił na introdukcję do swojego własnego nagrania, do nagrania zatytułowanego My Lucky Card.

A teraz przejdę do tego, o czym mówiłem na początku tej audycji, czyli do dramatycznej zmiany w programie, jaka zaszła w trakcie realizacji tej audycji. Otóż zupełnie przypadkowo trafiłem na nowalijkę zatytułowaną Wild Roots Session Volume 1. Wild Roots, co to, coś mi to przypomniało, coś mi to nasunęło, zacząłem grzebać w pamięci, no i troszkę się wspomogłem też internetem i wtedy sobie przypomniałem, że The Wild Roots to był zespół Victora Wainwrighta, dobrze znanego nam pianisty, wokalisty, kompozytora, bandlidera, który zanim sformował Victor Wainwright and the Train, ten zespół, który zresztą zaprezentował na Rawie Blues, grał właśnie z Wild Roots. No i Wild Roots to są jego przyjaciele muzyczni, którzy od czasu do czasu, niezależnie od tego, że on sobie z tym swoim Train nagrywa i występuje, spotykają się i nagrywają zupełnie nowe rzeczy. I dodatkowo jeszcze ostatnio, w 2021 roku, udało im się kilkanaście takich nagrań złożyć w cały wspaniały album płytowy. Wspaniały, naprawdę. Nie mogę się od tej płytki oderwać, bo jest ona tak korzennie bluesowa, jednocześnie tak rozmaita, a to dzięki temu, że uczestniczy w niej kilkunastu artystów. Płytę rozpoczyna dosyć tradycyjna rzecz, bo to jest bardzo znany z repertuaru różnych blues-soulowych artystów numer zatytułowany tak jak numer telefoniczny. 6345789. Oto Victor Wainwright, Patricia Andes i The Wild Roots.

0: Wokalistką w tym nagraniu The Wild Roots była Patricia Ann Dees. Szczerze powiem, że niewiele miałem informacji na jej temat, ale oczywiście pomógł internet i okazało się, że Patricia Ann Dees to jest jakaś zupełnie niesłychana postać rodem z renesansu, bo ona jest przede wszystkim, tak się prezentuje, no, artystka od sztuk plastycznych, czyli od rzeźby, od rysunku, od malarstwa, a także od projektów czysto komercyjnych, czyli na przykład od opakowań czy od reklam. Ale niezależnie od tego, że jest kształcona właśnie w tym kierunku plastycznym, także kształciła się muzycznie i w związku z tym śpiewa. No i gra chyba na kilkunastu instrumentach, począwszy od klawiszy, gitary, aż na instrumentach dętych, drewnianych i blaszanych kończąc. No więc osoba niesłychanie wszechstronna. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania grupy The Wild Roots, w którym to Patricia Ann Dees prezentuje się w utworze Move Along Part 1.
1: 1, 2, 3, 4.

Album The Wild Root Sessions Volume 1 jest bardzo zróżnicowany, głównie dzięki temu, że uczestniczy w nagraniach wiele postaci z różnych kierunków muzycznych. Wśród tych, których nie znałem, znalazła się także Beth McKee, wokalistka, pianistka, także kompozytorka. Proszę posłuchać, jak z Victorem Wainwrightem w duecie i oczywiście z zespołem Wild Roots wykonują oni utwór zatytułowany Cradled in the Bosom of Jerusalem.

Beth McKee. To był oczywiście jej debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa i jej debiut we wszystkich audycjach, które dotychczas w swoim żywocie przygotowałem. I troszkę się wstydzę, że nie wiedziałem nigdy nawet o istnieniu Beth McKee i o tym, jak to jest wszechstronna artystka. No i z tego wstydu zacząłem przeszukiwać sieć i znalazłem kilka jej albumów i teraz nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby tego jej debiutu nie potwierdzić jeszcze dwoma nagraniami. Beth McKee z wydanego w 2018 roku albumu Dreamwood Acres. Oto właśnie pani Beth i dwie jej kompozycje. Piękne i świetnie zaaranżowane i zagrane. Angus i Matt Potter of Biloxi. Pani Beth McKee.

0: one of a kind. Now fix me some dinner.
1: I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa wracam jeszcze do owego albumu The Wild Roots, który tak zachwalałem i który nadal bardzo mnie cieszy. Na zakończenie będzie utwór no taki, co to pasuje do zakończenia, chociaż nie będzie to hasło, które proszę przyjąć jako rzecz zamkniętą i ostateczną. Tytuł tej pieśni brzmi Our Last Goodbye, nasze ostatnie pożegnanie. To nie jest nasze ostatnie pożegnanie, to jest po prostu pożegnanie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A głównym uczestnikiem tego nagrania jest poza zespołem The Wild Roots John Oates, który je napisał i który zaśpiewa tę pieśń. A ja tylko mówię, że to jest goodbye w sprawie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce. W kolejnej audycji zatytułowanej Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niezwykle serdecznie
1: Sosnowski
2: i Górecka.
1: Jak Państwo zauważyliście, Górecka jest dzisiaj z nami, a ponieważ ona tak fantastycznie zapowiada tematy audycji, mam nadzieję, że z ogromną przyjemnością zrobi to również dzisiaj.
2: Nie drwi, bardzo cię proszę. A wracając do naszego tematu, to Sosnowski zwalił to na mnie, bo próbowaliśmy wymyślić jakiś twórczy tytuł do jazzowej audycji. Jakoś słabo nam to wychodzi. Mamy kilka typów. All that jazz.
1: Bądź ewentualnie jazzy majonezy.
2: Chyba jednak jazzy majonezy wygrają. A kontynuując i wracając do muzyki, czyli tego, co jest absolutnie najważniejsze, to chciałabym rozpocząć utworem nieistniejącego już zespołu trójmiejskiego Miłość, ponieważ ostatnio oglądałam fantastyczny film dokumentalny o tym zespole w reżyserii Filipa Dzierżawskiego i tak bardzo został mi w głowie i ta muzyka tak bardzo została mi w głowie. Serdecznie Państwu ten film polecam. A dzisiaj rozpoczniemy od utworu tej formacji zatytułowanego Luke the Skywalker.

0: Specjalnie wybrałam ten utwór, bo Sosnowski jest fanem Gwiezdnych Wojen.
1: Nie przeczę, nie przeczę. Ja tymczasem pozostaję w kręgu muzyki związanej z Gdańskiem, Trójmiastem i Wybrzeżem, bo jak mawia Wojtek Mazolewski, wiatr od morza zawsze zrobi ci dobrze. Chciałbym zaproponować Państwu utwór chyba mojego ulubionego pianisty jazzowego, przynajmniej polskiego pianisty jazzowego, i będzie to utwór Sławka Jaskółkę i jego trio z gościnnym udziałem Macieja Sikały. Utwór zatytułowany Platino.

0: Sławek Jaskółka bardzo dobrze mi się kojarzy. W ogóle bardzo mi go jakoś brakuje. Co on ostatnio robi?
1: Robi ogromną karierę w Japonii i tam osiąga coraz większe sukcesy i coraz wyższe stopnie w karierze.
0: To skoro już zawędrowaliśmy tak mentalnie aż do Japonii, to teraz ruszymy do bardzo międzynarodowej produkcji i znowu polecę Państwu coś do oglądania, no bo jednak jesteśmy w sezonie jesienno-zimowym. Serial z naszą cudowną Joanną Kulik, The Eddie. Serial o tyle wart uwagi, że właściwie jednym z głównych bohaterów jest tam muzyka. I większość aktorów to muzycy. I utwór z tego serialu, który chciałabym Państwu zaproponować, nosi tytuł Kiss Me in the Morning, ale będzie to wykonanie nie z Joanną Kulik, które można usłyszeć w serialu, tylko z Georgią Smith.

0: Jeżeli już więc zawędrowaliśmy do Japonii i mieliśmy na pokładzie Joannę Kulik, to ja bym chciał zaproponować teraz wykonanie muzyka francuskiego. Jest to akordeonista, który nazywa się Marc Berthomieu. I tutaj jeszcze taka zupełnie osobista dygresja związana ze szpitalnictwem. Otóż chyba żadna piosenka ani utwór tak mocno nie kojarzy mi się z wlewem sterydów tuż po pierwszej biopcji, jak właśnie ten utwór. Marc Berthomieu i Wiktoria.
1: Ja wolałabym, żebyście jednak państwo Marca Berthomieu trochę przyjemniej sobie kojarzyli niż Sosnowski.
0: Nie, jak już państwo usłyszą ten utwór, to na pewno będzie to bardzo przyjemne. Tym bardziej, że na basie gra tutaj mój ulubiony Richard Bona.

A ja teraz zabieram Państwa w sentymentalną podróż do roku 1999, kiedy ukazała się płyta Jimmy'ego Tenora zatytułowana Organizm. I do tego utworu mam jakąś szczególną słabość i ogromny sentyment, i zupełnie nie umiem powiedzieć dlaczego, ale bardzo, bardzo skutecznie mnie kołysze. A utwór nosi tytuł My Mind.

0: A czy ty, Góreczka, lubisz fryty?
1: Ale takie fryty z ziemniaków?
0: Takie fryty z ziemniaków, ale również takie fryty muzyczne, kiedy ani forma, ani melodia, ani rytm, ani cokolwiek związane z muzyką jako taką nie jest przygotowane ani ustalone przed nagraniem.
1: Czasami lubię, bo czasami takie rzeczy wychodzą najlepiej i wtedy warto nagrywać, bo zazwyczaj już potem nigdy nie udaje się tak dobrze odtworzyć tego, co w takich warunkach się wydarza.
0: Utworem dobrze reprezentującym taką zasadę tworzenia muzyki jest kawałek, który chciałbym zaproponować Państwu właśnie teraz. Utwór zatytułowany jest Sałatka z pineskami i wykonywany jest przez fantastycznie, według mnie, brzmiący zespół, który nazywa się Nuda z kropką zaraz za A. W sensie Nuda z kropką. Jeżeli znajdziecie Państwo i wpadniecie w ogóle na taki pomysł, żeby sprawdzić skład tego zespołu, to polecam, bo gra tam cały szereg znakomitych muzyków, którzy występują również z bardzo dobrze Państwu znanymi zespołami.
1: A ja polecam w tym miejscu Instagrama chłopaków, ponieważ uwielbiam ich poczucie humoru. Absolutnie czuję się, jakbym oglądała rejs, a ostatnio był jubileusz rejsu, więc w sam raz jest to dobra okazja, żeby zajrzeć na Instagrama zespołu Nuda.
0: Nuda, kropka, sałatka z pineskami.

A teraz chciałabym wrócić do takiego artysty, który już kiedyś w naszym barszczu się pojawił, czyli do Lionela Luecke. W roku 2000 Lionel Luecke wydał płytę zatytułowaną Mualiko, do której mam ogromny sentyment. I płytę otwiera numer zatytułowany M.E.O., który Lionel wykonuje z pochodzącą z tego samego kraju co on wokalistką, która nazywa się Angelique Kidjo. I brzmi to właśnie tak.

0: Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, będzie utwór zatytułowany Sing to the Moon, który wykonuje Laura Mvula, którą, jeżeli Państwo już słyszeliście, to na pewno zorientowaliście się, że bardzo lubi tą wokalistkę, moja ulubiona i wspaniała kurecka.
1: Prawda, kocham ją. Na pewno jeszcze będzie w naszej audycji.
0: Podobno Laura szuka teraz chłopaka, więc warto to podkreślić. Piosenkę tą Laura wykonuje z zespołem, który nazywa się Snarky Puppy i który na pewno Państwo znacie, a jeżeli Państwo nie znacie, to bardzo polecamy, bo jest to według mnie przynajmniej taki fenomen, który raz na jakiś czas w świecie jazzowym wydarza się i tak przypomina mi to sytuację, jaką jakiś czas temu udało się osiągnąć zespołowi Weather Report, bądź ewentualnie samemu Milesowi Davisowi, kiedy to wykonawcy jazzowi wyprzedają salę z rozmachem godnym rockowych i popularnych zespołów. Snarky Puppy w piosence Sing to the Moon.

I teraz na zakończenie znowu wyciągam starocie i w dodatku nie ma tego utworu na Spotify'u ku mojej rozpaczy, bo cała płyta jest absolutnie przepiękna. Był kiedyś taki zespół, który nazywał się Muzykoterapia. Wokalistką tegoż zespołu była niezwykle utalentowana Iza Kowalewska, która jakoś pojawia się i znika, ale od bardzo dawna nie usłyszałam takiego numeru Izy Kowalewskiej, który by jakoś się przebił. I to ogromna szkoda moim zdaniem, bo ona jest naprawdę utalentowana, ma taką lekkość w głosie, z którą się chyba trzeba urodzić.

0: I jeżeli uda się Państwu kiedykolwiek tę płytę, która nosiła tytuł Winobranie, skądś zdobyć, to serdecznie polecam, a my kończymy tytułowym utworem z tego krążka.
1: Za wysłuchanie dzisiejszej majonezowo-jazzowej audycji serdecznie dziękuję Państwu.
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: przy mikrofonach siedzimy, ale słuchamy z głośników. Taka jest zależność. I to, co z głośników nam wyszło, to jest rzecz nietypowa ze wszech miar, nawet ze względu na tytuł, bo nie wiem, czy widzisz, bo jest małymi literkami tytuł napisany.
1: Udało mi się zobaczyć. Dzień dobry, witam uprzejmie wszystkich słuchaczy wiernych.
0: No to przeczytaj jeszcze ten tytuł, jak mówisz, że...
1: Mia Mur, czyli nie Mia Mor, chyba że literówkę zrobiłeś.
0: Nie, właśnie specjalnie, bardzo precyzyjnie spisałem, bo sam tytuł już sygnalizuje pewną niejednoznaczność.
1: Eklektyzm pewien.
0: Tak, tak, nie wiadomo, czy to jest po hiszpańsku, czy to jest po francusku, czy to jest w jakimś patła, czy to w ogóle jest prawdziwy język, czy też coś wymyślonego. I ten eklektyzm, jak to pięknie nazwałeś, chciałbym przemycić przez całą naszą dzisiejszą audycję, tę audycję i tak ją poprowadzić, ale żeby ona później nam zwekslowała na takie rejony stylistyczne, że tak powiem, czyli no na taką dobrze. Niejednoznaczność i niemożność zakwalifikowania artysty, tego, co on robi, do jakiejś jednej konkretnej szufladki.
1: To jest akurat coś, co ja lubię u artystów.
0: No właśnie, i ja patrzę tak na siebie troszkę z biegiem lat, że coraz bardziej to
1: też
0: lubię.
1: Też patrzę na ciebie.
0: Coraz bardziej to lubię i te wszystkie nowe płyty, co tak sobie na kubkę odkładam, to nagle się okazuje, że to nie jest na przykład blues, blues, reggae, reggae, albo prawda, disco, disco, te moje ulubione gatunki, tylko to jest coś takiego, co, no, co właśnie, co wymyka się wszelkim klasyfikacjom.
1: I burzy ci katalog, który sobie ułożyłeś lata temu.
0: Nie, bo tak naprawdę teraz widzę, że to cały czas ja do tego dążyłem.
1: Tylko, a mnie by zburzyło, bo ja mam taką przegródkę, już teraz przegrodziuchę, blues i niektóre płyty, a drugą mam rock, a trzecią mam coś tam i już teraz nie pasują.
0: A widzisz, ja się wycwaniłem wcześniej i już wszystko mam alfabetycznie.
1: No, to ja się nie ośmieliłem tego.
0: Blues czy nie blues. No to sygnał już poszedł, że będzie o eklektyzmie. Taki crossover, można powiedzieć?
1: No, można powiedzieć, to też jest obce słowo.
0: No właśnie, nie ma po naszemu chyba czegoś takiego
1: chyba
0: jednoznacznego.
1: Nie ma. Misz masz. Ale ja wciąż, bo ty mi kazałeś przeczytać tytuł, a ja od lat... Naprawdę mam problem z tym artystą, bo on tak z francuska się nazywa i jak ja go kiedyś musiałem zapowiadać, to tak bardzo ogólnie mówiłem, bo nie wiedziałem, bo nie jestem francuskojęzyczny, jak właściwie go ci Amerykanie wymawiają.
0: Toussaint.
1: Toussaint mówią, to jak Toussaint, napisane jest?
0: Ja nie słyszałem, jak on się przedstawia, ale słyszałem, jak mówił o nim jeden z artystów, którego produkował, a konkretnie John Mayall, któremu rzeczony Alan Toussaint jedną z płyt wyprodukował.
1: Aha, i on mówił Toussaint.
0: Toussaint. No ale tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo ten rejon, z którego się Toussaint wywodzi,
1: to jest, a to jest troszkę francuskowaty.
0: Louisiana i Nowy Orlean, to tam się tak to wszystko kwasi, kiełbasi i kitwasi, że trudno taką jednoznaczność wyłonić i taką też niejednoznacznością za chwileczkę polecimy, prezentując następne dwa numery.

0: No nietypowo było znowu.
1: Taki mi się przypomniał fragment wiersza, którego się w podstawówce uczyłem. Cieniusieńko, coś na skrzypkach, cichuteńko, zapipka. No tak grał, tak.
0: Mhm. Ja jestem prymitywny. Nie za długi wiersz jakiś.
1: No był dłuższy, ale ten odkrytek okrotki. Ja jestem prymitywny redaktor, muszę powiedzieć, że jak długo grają, tak to mi się nudzi trochę. Ja lubię, żeby zaśpiewać.
0: A to była krótka piosenka, no, tylko 3 minuty 56 sekund.
1: To jestem bardziej prymitywny nawet niż myślałem chyba.
0: Ale to wszystko było z jednego garnka. Ten wielki garnek to był Nowy Orlean. W staroświeckim radiu powiedzmy, że to były dwa utwory.
1: Na skrzypkach cichusieńko, zapiska. Przepraszam, tak było, zapiska.
0: Alan Toussaint, ponownie ten fragment z fortepianem, Tipitina and Me. Tipitina to taki najsłynniejszy chyba nowoorleański klub, który opiewany jest w wielu pieśniach tamtejszych artystów. No a potem Beau Soleil. To jest najsłynniejszy zespół Cajun. Pod wodzą też francusko brzmiące nazwisko Michel albo Michael Doucet. Mm-hmm. Ciekawe, jakiego wymawiają. Doucet.
1: Może być. Ja mówiłem ci, jak Amerykanie, teraz już nie, bo tych samochodów przestali te samochody sprowadzać, ale jak wymawiali Amerykanie Peugeot?
0: Peugeot,
1: oczywiście. A Peugeot Coupé, wiesz, jak wymawiali?
0: Nie.
1: Tego już nie. Puzioku.
0: Puzioku. No. Jeden z takich znajomych moich kierowców z dawnych czasów mawiał Peugeot.
1: No Peugeot jest, bo tak się pisze, Peugeot nawet.
0: I to, co Michel Doucet wykonał z Beau Soleil, to jeszcze ma w dodatku taki dziwny francuski, też nie do końca prawidłowo napisany tytuł, L'Ouragan, czyli huragan.
1: Aha.
0: Bo to jest, to oba te nagrania pochodzą z takich zbiorów, które się dosyć masowo zaczęły pokazywać po tragedii, nowoorleańskiej. I z tym tematem są związane. A jeszcze tak śmiesznie, bo dosyć niedawno dopiero się dowiedziałem, dlaczego Aaron T-Bone Walker, pamiętasz taki,
1: tak.
0: Dlaczego on jest T-Bone?
1: No dlaczego? Bo lubił takie...
0: Nie. Bo na chrzcie mu dano T-Bone.
1: I się zrobił z tego T-Bone.
0: A w Teksasie mówili T-Bone i został
1: T-Bone. No i pewnie, jacy się będą. Teksas jest większy od Francji, więc...
0: Teraz będzie znowu dla ciebie marnie, bo znowu będzie w zasadzie dosyć dłuższy
1: zapiska?
0: Taki fragment i będzie na skrzypcach, tyle że będzie kobieta grała. Sophie Solomon, młoda pani się nazywa.
1: Tak?
0: Podejrzewam, że ona może się wywodzić z dawnych krajów Związku Radzieckiego,
1: ale osiadła jest
0: w Wielkiej Brytanii i nawet Oxford skończyła i w tym Oxfordzie na tych skrzypcach
1: no
0: tam
1: teraz
0: pobyla.
1: W Oxfordzie to sami Rosjanie są.
0: I tu dwa nagrania, znowu takie z pogranicza nie wiadomo czego w zasadzie, zwłaszcza drugie jest dosyć ciekawe, ale to może zagadkę z tego zróbmy.
1: Dobrze.
0: Któryś ze starszych od nas słuchaczy może będzie wiedział, co to było.

0: Zagadka była. Zgadłeś?
1: Ja zgadłem już po pierwszych taktach od razu. I to nie dlatego, że podejrzałem karteczkę, ale znam ten utwór. Mówię o drugim oczywiście. I to jest potwierdzenie, że gdyby z Polski ktoś miał umiejętność sprzedania polskich przebojów, to one by, jak to się mówiło, Zagierka, nie ustępowały, a nawet przewyższały.
0: Pod wieloma względami.
1: Tak. Świetnie to brzmiało. No ale to wyjaśnijmy tym, którzy są młodzi i w ogóle nie wiedzą.
0: No.
1: Najpierw było to, co wybrałeś, to ja w ogóle tego nie znam.
0: Ja też nie znałem, dopóki nie poznałem Sophie Solomon.
1: Bo to ona sama wymyśliła ten utwór, tak?
0: Holy Devil, też dziwnie pisane, ale tak napisane.
1: No tak. No to taki paradoksik, że święty diabeł niby. A potem było ta ostatnia niedziela Jerzego Petersburskiego. Nie wiem, z którego roku, przedwojenny utwór fantastyczny, który ona wykonała z jakimś panem.
0: No tak, on tam wokalnie się dopisał, ale ona w sumie firmuje całą płytę. Tutaj tytuł tego utworu Burned by the Sun, też nie wiem, no, próbowaliśmy dojść, ale nie doszliśmy na razie, czy to sam Petersburski tak zarejestrował ten utwór na świat, czy też tutaj dopisano. Ciekawe, że w opisie do płyty sama Sophie mówi, że ten utwór zna z dzieciństwa, ale zna go jako ulubione tango Stalina.
1: No, bo ja słyszałem jakąś taką historię właśnie, tak? że w Rosji bardzo cenili tę piosenkę. Nie mam źródeł w tej chwili do przytoczenia, ale już z tym się spotkałem. Także no, co tu się dziwić, to po sąsiedzku powstawało przecież. A Józef Stalin wielce muzykalnym był przywódcą.
0: Podobno też był utaneczniony, ale...
1: Ale ciekawe, czy sam lubił tańczyć, czy raczej z karabinem.
0: Albo z Rasputinem.
1: No dobrze, a skąd ty wytrzasnąłeś w ogóle taką płytę? Wyjaśnij mi, że się spytam.
0: No bo to mówię właśnie, że tak szukam różnych rzeczy, które odbiegają.
1: No ale przepraszam, no. W sklepie patrzysz napisane Sophie Solomon, to mówisz, muszę to mieć?
0: Nie masz tego komputera w domu, no i bo. Nie wiesz, jak się nim posługiwać.
1: No, no i wyskakuje mi Sophie Solomon i co ja mówię?
0: Nie, ale to ja szukam, no, wyszukiwarki są różne takie platformy, na których porozumiewają się ludzie, którzy szukają czegoś, co nie jest takie jednoznaczne. Są takie tam znaczki, gdzie można kliknąć na taki maleńki głośniczek i masz fragment dźwięku. No i to w ten sposób się dociera. Przecież nie udawaj, że ty inaczej robisz.
1: Nie, ale na Sophie Solomon nie trafiłem.
0: Ale na Chrisa Rea trafiłeś.
1: Trafiłem,
0: prawda?
1: I to jeszcze przed internetem.
0: I to mi się wydaje, że to jest taki troszkę podobny syndrom jak nasz, że z biegiem czasu, czyli z im się troszkę robimy bardziej dojrzalszymi chłopcyma, to nas zaczynają kręcić takie różne inne rzeczy. I Chris Rea podobny chyba okres ma teraz, bo on troszkę no, z niższej półeczki wiekowej, ale niewiele niższej niż my.
1: No niewiele, i z tej ale rozmowy... tak schyłkowo już patrzy na świat zupełnie, tak się
0: nie,
1: żegna.
0: Nie, on się tak żegna na wszelki wypadek, wydaje mi się, bo no, choroba chorobą, a w rozmowie przyznał mi się, że no, planuje jednak dalsze rzeczy i że takie to, w którą stronę będzie zmierzał, to muzyka rejonu Morza Adriatyckiego, ale nie tego od Włoch, tylko tego od byłej Jugosławii.
1: Ojej.
0: A to stąd, że stamtąd przodków ma. I on ma, zresztą widać, jakie ma takie wystające kości policzkowe, a jak popatrzył na swoją córeczkę i się okazało, że ona ma jeszcze bardziej wystające te kości policzkowe, czyli te rysy takie tatarskie jakieś, czy orientalne troszkę.
1: Oczki trochę skośne też.
0: To sobie pomyślał, dlaczego by nie pogrzebać również w korzeniach nie tylko rodzinnych, ale i kulturowych tego rejonu, z którego pochodzi.
1: No ciekawe.
0: A na tej niesłychanej, no w tym niesłychanym albumie 11-płytowym, który wydał, no jest mnóstwo takich świadectw tego, jak on poszukuje i jednocześnie świadectw tego, jak rzeczywiście ta muzyka współczesna się przenika, wzajemnie miesza, że to, co wydaje się na pierwszy rzut ucha brzmi jakimś orientem, nagle nic tego nizowego może skojarzyć się z Europą, tak jak tutaj za chwileczkę będzie, bo...
1: Ale co, przesłuchałeś wszystko z tych 11?
0: Tak, no przesłuchałem, bo ja jestem obowiązkowy, nie, przed wywiadem z nim, no to już wydawało mi się, że nieprzyzwoitą rzeczą byłoby, gdybym szedł nieprzygotowany.
1: To prawda.
0: I teraz będzie coś takiego, co on uważa za swoje odkrycie, że blues celtycki, czyli muzyka irlandzka, ma korzenie afrykańskie, a konkretnie z północy Afryki, czyli od tych wszystkich, którzy przeszli z Afryki do Hiszpanii, a potem jeszcze z Hiszpanii jakoś tam próbowali wodą na Wyspy Brytyjskie i zarazili troszkę tymi nutami Irlandię. Celtic Blue, Chris Rea.

0: To był keltycki Chris Rea, który znowu namieszał. Celtic Blue i Let's Drink. I teraz będzie następny wykonawca z takiego gatunku kongresowych, że tak powiem. Oni mi się teraz kojarzą, bo stosunkowo niedawno byłem na jednym, na koncercie jednego i drugiego w sali kongresowej. I to będzie Van Morrison, który troszkę, wydaje mi się, już zaczyna w piętkę gonić.
1: Oj, dobrze, że to powiedziałeś, bo nie chciałem ja być tym malkontentem, który marudzi, bo to ostatnia płyta tak mnie jakoś tak... On jest fantastyczny, ten Morrison, i naprawdę jak się wybierze nawet 2 godziny jego muzyki z tego dorobku, to jest bajka, ale proszę dalej.
0: No ale właśnie chyba on też to zauważył i już prawie nie robi własnych rzeczy, że nawet jeżeli zrobi coś własnego, to tylko w takiej stylistyce, w jakiej mieści się dana płyta. A ta nowa płyta, no to jest taka płyta country w zasadzie.
1: No właśnie, ale nie, to ja nie wiem, czy bym się zgodził z tobą, Jasiu, bo on już miewał takie, że płyty może nie tematyczne, ale pod określony strychulec robił. Być może jako odświeżenie własnego organizmu muzycznego. Taką skiflową zrobił płytę, pamiętasz?
0: No tak, ale to zrobił z 3 skiflowcami, bo no tam tak. Przecież byli koledzy brytyjscy z tego czasu. To rozumiem, bo
1: to
0: towarzyski pomysł. Ale na te solowe płyty to myślę, że po prostu brakuje już czegoś własnego, a albo kontrakt go zobowiązuje, albo on wie, że musi, że co rok pyk, pyk, pyk,
1: może
0: musi być płyta.
1: Może za bardzo się spieszy z tą kolejną płytą, tak.
0: Ale może on by się nie śpieszył, gdyby nie podpisał takiego kontraktu. A jak artysta raz na 5 lat coś takiego wypuści, balona jakiegoś, no to wtedy można to porozgryzać, wgłębić się, ale jeżeli co roku, i co roku jest w zasadzie to samo, tylko że inaczej.
1: No i okładka jest.
0: No, narzekaliśmy już na Vana przy okazji jego koncertu warszawskiego. Teraz przy okazji
1: się nie załamał
0: płyty.
1: Przez te nasze krytyki.
0: No właśnie, ale nie, może on nie umie się komputerem posługiwać i szczęśliwie nie będzie słyszał.
1: Ale na wszelki wypadek. Van, you're okay, you're cool. Wiesz, jakby słuchał.
0: A on zrozumie?
1: Tak, bo po angielsku...
0: Przepraszam, tak. Sorry. Please, Van Morrison, please.

0: No dokładnie tak, jak powiedziałeś. Styl Vana Morrisona, jakość wykonania, rzemiosło cały czas na bardzo wysokim poziomie. No tylko, że dużo bardzo tych produktów on nam oferuje.
1: Jedno jeszcze, co ma, że on zawsze się otaczał fantastycznymi muzykami. To znaczy nie tymi z pierwszych stron, czy takimi, którzy mają solowe płyty, ale tymi sesyjnymi. Tutaj pamiętam taki Geraint Watkins jest, co to na wielu takich parakantrowych płytach się pokazywał. Tutaj też i on ciągnie ten zestaw. A powiedzmy może, że to był Big Blue Diamonds, pierwszy utwór, potem
0: klasyka Your Cheating Heart.
1: Tak, Hanka Williamsa.
0: Tak, i było jeszcze My Bucket Scare Hole in It, też dziurawe wiaderko. Piosenka znana od dawna. No i co?
1: No i teraz przechodzimy do troszkę innej, wydawałoby się, estetyki, ale też takiej niejednoznacznej. Nazwisko Escovedo. To wiele mówiące, prawda? Ale to jest duża rodzina i oprócz Shelly E., która chyba jest najbardziej znana, bo przez Prince'a i przez te takie widowiskowo współczesne rzeczy dociera do...
0: No ale dziadek wujek też?
1: No tak, Pete Escovedo, który grywał na tych różnych przeszkadzajkach takich bongosowatych Santano, a potem sam był i jest zresztą znaczącym artystą. I jest jeszcze Alejandro Escovedo, który, mimo że ma nazwisko takie latynoskie, to on bardziej był punkowy artysta. Mówię był, bo...
0: No był, bo później nagrywał też takie rzeczy typu Amerykana, można powiedzieć.
1: No właśnie, ale też takie, to była Amerykana z korzeniami niekoniecznie w Tex-Mex czy latynoskim.
0: No nie, właśnie, on nie podkreślał tego latynoskiego elementu.
1: Niestety ze zdrowiem podupadł bardzo Alejandro Escovedo.
0: On się wpakował paschudnie, bo on tam zdaje się tę wątrobę ma zapaloną.
1: I dwa lata temu duża grupa, bo chyba około 30 artystów, nagrała taką podwójną płytę z jego numerami, żeby mu pomóc, no bo dochód z tego miał być przeznaczony na leczenie.
0: Ja tam czytałem gdzieś to jakieś, bo to nie tylko, że on dostał tego zapalenia wątroby i że trzeba go leczyć, ale on z jakiegoś dziwnego powodu nie był ubezpieczony. I to sumy...
1: Jak to pankowiec.
0: No tak, i sumy na to leczenie w amerykańskim systemie zdrowia są po prostu zatrważające, także oni musieli mu chcieć jakoś parę groszy napędzić.
1: No i powstał w związku z tym na tych dwóch płytach no już jakiś super eklektyczny zestaw, z którego ja wybrałem trzy numery, które wydawały mi się najbardziej przystające do siebie, bo to tam się dzieją rzeczy bardzo różne, ale o dziwo, być może dlatego, że grają oni wszyscy kompozycje jednego człowieka, więc to jakąś tam lekką łączność ma. Ale Alejandro jest w tle zupełnym. To znaczy, to nie sądzę, żeby nawet jacyś zaprzysiężeni jego fani mogli rozpoznać niektóre utwory. Tak zostały zmienione przez wykonawców.
0: No, myślę, że nie było celem twórców tej płyty, żeby powielać jego, tylko żeby zrobić taką prezentację i warianty różnych jego kompozycji, prawda?
1: No i tutaj troszkę pod twoim kątem poleciałem. No, wybrałem Lucindę, potem Samotnych Chłopaków.
0: Tak, bardzo mnie to cieszy.
1: Boys, no i Cowboy Junkies, bo też wiem, że lubiłeś. Nie wiem, czy jeszcze lubisz, bo nie znam ich współczesnych dokonań.
0: Ja jakąś tam płytkę odrzuciłem i potem już nie szukałem, bo te wcześniejsze bardzo mi pasowały. No, ale co, Lucinda w formie jak zawsze.
1: Samotne Chłopaki też. A jak się okazuje, i Cowboy Junkies na kosz.

0: Alejandro Escovedo jako autor tych trzech utworów. No i chyba utrzymaliśmy się w takiej tej konwencji dzisiaj narzuconej, żeby mieszać i być niejednoznacznymi. My jako słynni prezenterzy oraz artyści jako ci, którzy wymieniają się swoimi osobowościami w zależności od tego, co grają.
1: No dobrze, skomplikowane zdanie powiedziałeś, długie, a ja chciałem dorzucić tylko, że wedle rankingu mojego prywatnego powinna być ładność utworów tak, jak były nadane. Lucinda, Los Lonely Boys i Cowboy Junkies. Ale ci Cowboy Junkies mnie zaskoczyli, bo pięknie zrobili ten kawałek. Także chciałem prywatną pochwałę wygłosić, jeśli można, i zamknąć już ten rozdział, bo widzę, że coś dalej też przyszykowałeś.
0: No tak, bo roztwieramy następny rozdziałek i ten już jest zupełnie taki porąbany, bym powiedział, od strony tego, kto, dlaczego i w jakiej stylistyce. Wykonawca główny jest Jimmy Stur. On jest z pochodzenia Irlandczyk, ale specjalizuje się w repertuarze zwanym Polka.
1: On jest super gwiazda Polki w ogóle.
0: Super gwiazda Polki. Tak. I to nie tylko w Ameryce, ale to taki jeden z tych obok Ediego Blazończyka chyba najważniejszy.
1: Tak, ja nawet wynalazłem na jego temat informację, że jest to, nie wiem jak to sformułować po polsku prawidłowo, jedyny wykonawca, który ma tyle rok po roku nominacji do Grammy w dziale Polka, jak nikt inny w historii muzyki rozrywkowej.
0: No tak, tak. To troszkę żal, że Jimmy nie jest naszym rodakiem. I że
1: ale
0: ten...
1: Stur, wiesz, jakby nie, tak
0: nie, nie,
1: poskromać.
0: Na pewno nie on jest Irlandczyk. Natomiast gdzieś tutaj sobie wypisałem, bo jacy są jego konkurenci najważniejsi. To jest Eddie Blazończyk, Frankie Jankowicz, Lenny Gomulka, Happy Glad Polka Ben, Frankie tak. Liszka, Brian Marshall i Tex Slavic Playboys, Teppo Valimaki, z tego nizowego, Frank Wojnarowski i Bob Zieliński Band.
1: Ale trzeba powiedzieć Janku, że nie jeży tylko Jimmy Stur, nie lekceważy konkurencji i na jego płytach są i Wojnarowskiego kawałki,
0: jak najbardziej, tak. I jeszcze gdzieś też znalazłem, bo taki jego najważniejszy współpracownik, nie wiem, czy udało mi się to tak złapać, ale nie, niestety. Ale też ma taki jakiś kisiel albo...
1: To jest ta grupa.
0: I tak naprawdę to on z tę Polkę, okazuje się, wpadł no nie dlatego, że sobie tak wymyślił, że będzie słynny, tylko od dzieciństwa, bo w tym rejonie, gdzie mieszkał na Florydzie, podobno była taka polska jakaś wioska i tam na wszystkich tych chrzcinach, ślubach i innych uroczystościach te Polki leciały.
1: I zmusili go do lubienia.
0: A on bardzo lubił na tych klarnetach i innych posuwać, no i w ten sposób irlandzko-polsko, ale teraz jeszcze dojdziemy do tego, że no rock and rollowy robi nam się taki blok, bo Jimmy od wielu lat już mieszał różne rzeczy do tego sosowego polkowego sosu. I między innymi Brenda Lee kiedyś słyszałem wpuszczoną w to i Williego Nelsona. A tym razem nagrał płytę zatytułowaną to może po wszystkim już jak wypuścimy.
1: Tak, bo
0: powiemy.
1: To jakieś takie nawiązanie do...
0: W każdym razie było rock i roll i polka do tego. To szybciutko teraz zapuśćmy trzy nagrania, w których dwa razy wystąpi mój ulubiony Delbert McClinton. No i w jednym to już zupełne zaskoczenie, prawda? Dwayne Eddy z jego twangowatą gitarą. No i trzy znakomite standardy rock'n'rollowe przerobione na wesołą polkę. Brzdęk!

0: się rozbawiłem.
1: Ale mam się też, troszkę zdyszałeś.
0: Tak. Mam też refleksję. I tutaj ja powtarzam, już nie wiem jak długo, jaka jest ogromna różnica. I to nie dlatego, że jestem kosmopolitą, czy amerykanofilem, czy własne gniazdo kalam, czy coś, ale w Ameryce facet, który gra Polkę i do tego jeszcze jest kandydatem do Grammy i tak dalej, kiedy proponuje takiemu Delbertowi McClintonowi czy innym Brandom Lee i gwiazdą współpracę, to oni to traktują jako poważne zawodowe wyzwanie i zastanawiają się tylko, czy im się to, nie wiem, zmieści w ich możliwościach artystycznych. Natomiast u nas, jakby jakiś taki zespół ludowy zaprosił, pomijając modę chwilową, gwiazdora, to to jest zdrada, publiczność w ogóle by wygwizdała i to strasznie mnie to drażni. Bo u nas jest wciąż takie podejście, nie wiem jak to nazwać, komórkowe. To jest moja komórka, a reszta to już jest niedobre.
1: No ja to rozumiem, co powiedziałeś, ale no, też myślę, dobrze. Że no, porównanie z polskim klimatem, no to chyba jest takie troszkę krzywdzące nas, no bo Amerykanie mają tę przewagę niesłychaną, że ta cała ich muzyka ludowa jest zarazem muzyką popularną. No tutaj trudno znaleźć wyraźną granicę między tym, gdzie się kończy muzyka ludowa, folklor i to, co się grywa we wsi na podwórkach, a między tym, co obowiązuje w stacjach radiowych, na płytach, czy nawet w repertuarach najpoważniejszych artystów.
0: To... No tak, ale właśnie powiedziałeś to, co ja innymi słowami, że oni umieli włączyć to wszystko w nurt tego, co się oferuje w tak zwanej szerokiej publiczności.
1: No ale też oni wykreowali całą współczesną muzykę popularną, a nam się tego nie udało. No Kolberg, mimo że bardzo latał po tych wsiach z tym woreczkiem i zbierał te nutki, to jakoś tych nutek nie udało mu się tak rozrzucić na świat, żeby świat uwierzył, że Kujawiak jest...
0: No to był błąd. No. I potem Irlandczyk gra Polkę. Nie, czy mnie to nie może złościć?
1: Ale też ja słyszałem, że Polka wcale nie jest Polska, tylko jest Czeska.
0: Jest Czeska, tak naprawdę. Wszystko dobrze, ja się zgadzam. Ale bardziej mi się podobało, żeby powszechne w Ameryce były, znaczy powszechniejsze polski bigos i pierogi niż amerykański hamburger w Polsce. No mogę być takie podejście mieć, bardziej patriotyczne?
1: A to może z czasem do tego dojdę.
0: No jedyne, co nam się udało tak naprawdę implantować na rynku amerykańskim spożywczym, to jest kiełbasa. I to muszę sam powiedzieć, że sprawdziłem
1: Polish
0: w wielu miejscach. Nie, kiełbasa mówią. Sosyż to jest niemal kiełbasa. I widziałem to w wielu Stanach. Jestem dumny z naszych kiełbasiarzy i masaży.
1: Ale to tylko z nazwy, bo próbowałeś tego?
0: Oczywiście, ja każdy gatunek próbowałem, gdzie tylko mogłem trafić.
1: I to uważasz, że to jest zbliżone do polskiej kiełbasy?
0: Kształtem bardzo. A jeśli chodzi o smak, to jeżeli trafisz na low fat, żeby nie była pełna takich nawstrzykiwanych tłuszczy, jest zupełnie niezła. Można pociąć tak nożykiem i położyć na grillik. Zupełnie
1: no, a jak się narzuca jeszcze tam tych ostrych sosów, to w ogóle nie ma różnicy.
0: No tak, zjadłbym coś.
1: Głodnemu chleb na myśli, jak to
0: mówią.
1: North Mississippi All Stars teraz wystąpią dla nas i dla państwa, co już może zbliża nas do tej estetyki, którą my tak bardzo pieścimy, czyli do czegoś, co zbliża się do bluesa, ale też oni są no, w tym swoim bluesowym niby podejściu bardzo oryginalni, no bo też zaczynali jako punkowcy z jednej strony, a z drugiej, ponieważ mają rodzinne bardzo istotne konotacje, takie z tymi dobrymi korzeniami muzycznymi, bo tatuś dwóch braci Dickinsonów był słynnym i jest nadal słynnym producentem wielu znakomitych artystów z naszej półki. I być może, że to ta ich punkowa młodość przemieszana z dziecięcym doświadczeniem przy słuchaniu dokonań taty wpłynęła na to, że North Mississippi All Stars są czymś tak niezwykłym w środowisku bluesowym, nie tylko w Ameryce, ale myślę i na takim szerszym forum.
0: Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę się wtrącił, bo dzisiaj mam taki nastrój trochę czupurny, że jak powiedziałeś w środowisku bluesowym, to już zachowałeś się trochę niewspółcześnie, bo oni tyle nawymyślali nowych określeń właśnie na taką muzykę niedefiniowalną łatwo. Wspomnieliśmy o słowie Amerykana, jest jeszcze roots, jest coś tam, że to w ten sposób oni teraz opakowują, żeby nie było takiego podejrzenia, że ten North American, North Mississippi All Stars to są bluesmeni, którzy zdradzili bluesa, prawda? Żeby nie było takiego myślenia.
1: Nie, ale tam chyba w ogóle nie ma takiego podejścia, że ktoś coś zdradza. No, jeżeli muzycznie wypowiadasz się w sposób atrakcyjny, nie budzący wątpliwości, że wiesz, o czym mówisz, to jest w porządku.
0: Ale z drugiej strony bardzo dużo jest osób w środowisku tam krytyków, dziennikarzy, prezenterów, którzy nadal uwielbiają nazywać style, gatunki wykonawców. I stąd te etykietki takie pojemniejsze, że jeszcze dodam jedną, która bardzo często się pojawia, jam band. Oni mogą zagrać wszystko, aby to było długie, improwizowalne i pasuje wtedy do tej przegródki, prawda?
1: A jednocześnie ja wiem, co to jest jam band. Wiem, że na przykład do takiego gatunku nie zakwalifikowałbym Jimmy'ego Sztura, prawda? Mimo, że on może grać długo i mogą mu improwizować na tych klarnetach.
0: Chociaż nie wykluczono, że on któregoś dnia jednak stanie się jam bandem, ale to jeszcze nie nastąpiło.
1: North Mississippi All Stars jam bandem nie są. I to też mogę kiedyś wytłumaczyć, dlaczego tak uważam, ale niewątpliwie to jest wielka nadzieja młodych, jeśli chodzi o ten nasz bluesowy świat i wielka nadzieja białych i biało-czarnych.
0: Nawet jeszcze paru Indian.

0: No i teraz zbuduj, Janku, bow-down do następnej propozycji naszej.
1: Ale zanim jeszcze zbuduję, to chciałbym się odnieść do tego ostatniego nagrania, aha, w którym North Mississippi All Stars odnieśli się z kolei do tego gniazda, z którego wyszli, czyli do północnego Mississippi. Raz w dźwięku, bo tam te cykady wszystkie i takie inne, te chrząszcze i brzmiąszcze, co siedzą w tych polach bawełny, na końcu wystąpiły, ale głównym bohaterem tego był niejaki Otha Turner, zmarły 2 lata temu, podobno ostatni z artystów murzyńskich, którzy grali bluesa na piszczałce, czyli na takiej wyciętej z trzciny cukrowej fujareczce o bardzo ograniczonej skali. W zasadzie tam trudno było się doszukać jakiejś wyraźnej melodii. Temu towarzyszyła perkusja i to były te pierwsze takie naprawdę zupełnie korzenne próby przeniesienia muzyki afrykańskiej do Ameryki, a co potem stało się jakąś pierwociną bluesa, więc ten rzeczony...
0: Już nikt nie gra więcej na fujarce teraz?
1: Na jednym z filmów z tej serii Martina Scorsese występował jeszcze, bo żył wtedy Otha Turner i prezentował swoją wnuczkę, aha, która potrafiła też na tej fujareczce coś zagrać.
0: Może
1: jeżeli nie zarazi się R&B i hip-hopem, to może się ustawi.
0: Się nie zarazi. Tak. W Polsce jeszcze Dominik Kuta kiedyś grał na fujarce z czerwonymi gitarami, ale to chyba inna fujarka była.
1: Ona była zrobiona z drzewna, a nie z trzciny cukrowej.
0: No właśnie,
1: cukrowej.
0: Tak. To przepraszam, taki wyskoczyłem jak Filip z konopi.
1: I teraz jeszcze raz wróćmy do naszych wspólnych przeżyć koncertowych, bo będą 2 fragmenty z nowej płyty Dereka Traxa. Byliśmy razem na koncercie pod dużym wrażeniem.
0: Owszem.
1: I na tej płycie słyszymy mnóstwo z tych dźwięków, które tam on grał. I znowu przeplata. No znowu przeplata bardzo w klimaty, stylistyki i wręcz ideologie, powiedziałbym, muzyczne, bo zaczniemy takim długim, rozbudowanym utworem zapożyczonym z folkloru pakistańskiego.
0: Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Najwybitniejszy przedstawiciel.
0: Dobrze pamiętam.
1: Tak, świetnie. A czy jeszcze może tytuł też pamiętasz?
0: Oczywiście, bo wydaje mi się, że jeśli sięgnę pamięcią, to Sahib Teri Bandi.
1: Ależ jak najbardziej.
0: Nusrata Fateh Ali Khana.
1: No a potem coś, co stało się piosenką tygodnia czy miesiąca w naszej radiostacji. Bardzo miły utwór I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Oczywiście też Dereka Traxa.
0: Z tym, że już kompozytorem nie jest Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Nie mógł być, bo to jest kompozycja, którą już ktoś inny skomponował przed nim.
0: Chyba że Nusrat by się dopisał, ale to jest w złym
1: Ale
0: tonie.
1: Oni się nie kolegowali z Donem Robejem, a Don Robej jest głównym winowajcą tego właśnie utworu. No to co? Do Dereka przechodzimy teraz.

0: No więc teraz już na poważnie, bo Nusrat i tak dalej to był kompozytorem tamtego utworu. Ja podkreślam to, co powiedziałem kiedyś Janek po występie Traxa, że to jest facet, który słyszy muzykę totalnie, robi ją totalnie, to co mu pasuje do obrazu, który chce wykreować, wkłada i to do tego moim zdaniem idealnie w to miejsce, w którym to pasuje. I też w ogóle nie wolno nawet szukać tutaj określenia typu blues czy nie blues, po prostu to jest muzyka Traxa. I mnie ona bardzo się podoba.
1: Wprawdzie tu na tej płycie on wyraźnie wplata bluesowe elementy,
0: no bo dlaczego
1: ale
0: nie?
1: Takie bluesowe, no, czyli z tego dokładnie miejsca, w którym się wychował, gdzie pewnie jak był dzieciątkiem, to słyszał to nawet przez jakieś tam radio lokalne.
0: Ale jak ojciec z roboty przychodził, to mógł jaką taśmę przynieść też.
1: To były te kartridże takie.
0: Ośmiotek,
1: co to u nas w zasadzie nie występowały.
0: One miały jedną cechę, która była zdecydowanie
1: że w dwie strony
0: ciekawsza od naszej kaset, że grały non-stop.
1: Non-stop nam się kończy powoli, bo ta audycja też musi mieć swoje ramy. I na koniec taki powrót po latach jednego z najbardziej znanych wykonawców muzyki, tak? Jakby tu ją też nazwać. Też niejednoznacznie, bo Sergio Mendes przecież nie grał ani bossanowy taki sensu stricto, ani no muzyki prawda. Brazylijskiej. Bardzo był w tym, co robił amerykański,
0: ale troszkę latino też.
1: Ale latino, niewątpliwie tak. No i teraz po latach wrócił ze swoimi największymi hitami. Do każdego doprosił jakąś tam współczesną, znaczącą figurę.
0: Nie jest to jego wynalazek, ale stosowany patent wielokrotnie i skutecznie, bo to dużo ciekawych rzeczy wychodzi z takich spotkań.
1: I jeszcze bardziej się to wszystko wtedy zawija, teoretycznie komplikuje, a tak naprawdę dzięki temu zbliża się wiele rzeczy zamkniętych w takich gettach muzycznych do uszu szerokiej publiczności. I bardzo dobrze.
0: No to co, to my zrobimy sobie przerwkę w naszych dywagacjach. Państwo posłuchają ładnego grania, 4 minuty z kawałkiem. A ja wyrażam nadzieję, że jeszcze kiedyś pomieszamy style, gatunki i płyty z naszych półek.
1: Jeżeli w związku z tym można, pożegnajmy się tradycyjnym Masz Kanada.

Skoro słuchają Państwo już Radia Baobab, to oznacza to również, że są Państwo zdani na pewnego rodzaju plany, kaprysy, czy też zamiary tajemne prowadzących. Tak też się dzieje i tym razem, bowiem moim zamiarem, on nie jest tajemny, bo zaraz go ujawnię, jest to, iż byśmy przez najbliższe 2,5 godziny wspólnie posłuchali kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu moich ulubionych nagrań, które wiążą się z tajemniczym magnetyzmem, jaki niesie ze sobą głos ludzki, a w tym przypadku głos męski. W 2005 roku udało mi się skompilować dwupłytowy album, który ukazał się nawet na rynku, ale sprzedał się w nikłych jakichś tam nakładach, bo promocji nie było, a może ja też sam to niespecjalnie dobrze wymyśliłem. W każdym razie na tym dwupłytowym albumie zatytułowanym Just For You znalazło się wiele takich piosenek, które, jak sądzę, słuchaczom Radia Baobab też przypadną do gustu. I w związku z tym teraz właśnie zapraszam na wersję radiową owego dwupłytowego albumu. W inwokacji do tej płyty napisałem mniej więcej tak. Wyłącz telewizor, zamknij oczy, bo teraz będzie piosenka, czyli tekst i muzyka, głos i instrumenty. Może też klimat. Najlepiej, kiedy wszystko idealnie współgra ze sobą. Tyle jest jednak pięknych piosenek, które nie są doskonałe, a w różnych sytuacjach wydają się właśnie idealne. Tekst w nieznanym języku lub zawiłość poetyckiej frazy sprawiają, że nie zawsze jest jasne, co autor miał na myśli. A mimo to występuje taka tajemnicza siła głosu, która z muzyką wywołuje miły dreszcz. No, jak można inaczej niż właśnie takim urokiem chrypiących fraz wytłumaczyć ogromną popularność Leonarda Cohena w Polsce? Kto rozumie tak naprawdę, co on śpiewa? Ilu nas jest? Tych kilkadziesiąt piosenek, które teraz zaprezentuję, one są takim męskim punktem widzenia, czy raczej męskim punktem chrypienia. Ale myślę, że słuchaczko i słuchaczu, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Just for you.

Alan Price, rok 1978. I'll do it all just for you. Właśnie dla ciebie zrobię wszystko, czego zapragniesz. No cóż, czy może być piękniejsze i bardziej jednoznaczne wyznanie? No, jest ono pewnie nieco ryzykowne, ale w ustach Alana Price'a brzmi moim zdaniem dosyć wiarygodnie. W latach 60. Alan był jednym ze zbuntowanych, The Animals, był członkiem tego zespołu, był jego klawiszowcem. No a teraz po latach w XXI wieku, już jako stateczny gentleman, trwa przy tym swym przesłaniu na naszej antenie i myślę, że jest to przesłanie godne uwagi, panie i panowie. Just for you. Tak właśnie rozpoczęliśmy prezentację moich ulubionych, chrypiących dżentelmenów. Za chwilę wspomniany już wcześniej Leonard Cohen i Arm Your Men. Leonard też wydaje się być równie zdeterminowany jak poprzednik. Mówi w tekście, że będzie jej mężczyzną w każdej potrzebie. Gotów jest być ojcem jej dziecka lub nawet towarzyszem krótkiego spaceru po plaży. W obu przypadkach, jak państwo słyszą, Leonard Cohen idzie na całość.

And if you want another kind of love. To był Leonard Cohen w swoim oryginalnym nagraniu I'm Your Man. A teraz sięgnijmy do czegoś, co się brzydko zwie coverem. Jealous Guy. W oryginale z 1971 roku John Lennon, jak sądzę, bardziej ekspresyjnie wyrażał skruchę wobec kobiety, którą skrzywdził słabością swojej zazdrości. A Joe Cocker, który teraz zaśpiewa tę pieśń, po prostu stwierdza fakt. Jestem zazdrosny i już. No może sobie na to pozwolić, bo przecież nie ma do czynienia z Yoko Ono.

Joe Cocker wypowiedział się na temat zazdrości. A teraz będzie nagranie, które jest jednym z najważniejszych nagrań, jakie mam w swojej bibliotece, ale także jednym z najważniejszych, jakie mam w swoim duchu, w sercu, w mózgu, w ciele w ogóle. Piosenkę wymyślił w 1956 roku świetny rytmen bluesowy wokalista Little Willie John, Amerykanin. Przedstawiali ją potem wielokrotnie po swojemu i James Brown, i Eva Cassidy, i Joe Cocker, Sting, no i wielu innych. Ale moim zdaniem tylko Peter Green uczynił z niej prawdziwe, serdeczne wyznanie. Gdy słyszę ten głos i tę gitarę i to błaganie ukochanej o powrót, za każdym razem czuję taki dreszczyk emocji. W połowie lat 90. Gary Moore skopiował to nagranie nuta w nutę z wykorzystaniem tej samej gitary, której użył w 68 roku Peter Green. To był Gibson Les Paul z 59 roku. I też brzmiało to pięknie. Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad, Peter Green i Fleetwood Mac, 1968 rok. Upewnię się tylko, że Państwo też to przeżyli. Tak, upewniłem się, dobrze. I przechodzimy teraz do kolejnego utworu, co do którego mam pewną niejasność w sprawie autorstwa melodii. Uno dei Tanti. Był taki włoski hit z 1961 roku, autorem jego był niejaki Carlo Donida. Do muzyki owego Carla słowa dopisał amerykański duet twórczy, słynni Lieber i Stoller, i powstał w ten sposób nowy przebój I Who Had Nothing. Był on śpiewany przez wielu gwiazdorów ówczesnej piosenki, między innymi śpiewali ją Benny King i Shirley Bassey. Natomiast kompozytor i gitarzysta zespołu The Moody Blues, Justin Hayward, zmienił troszkę melodię, dodał pościelowy tekst i taką melodramatyczną aranżację i powstały w ten sposób Noce w białym atłasie, Nights in White Satin. Jak każdy doskonały kicz, robią wrażenie.

0: The Moody Blues i ich noce w tych tam pościelach takich atłasowych mamy już za sobą. Teraz przystąpmy do rzeczy poważnej. Autorem tego utworu jest Billy Bob Thornton, znany przede wszystkim jako aktor. No ale jest zamiłowania również kompozytorem, bandliderem, gitarzystą. Lubi śpiewać piosenki takie troszkę podchodzące pod klimat country. W 2001 roku wydał płytę, na której znalazła się pieśń, której współautorem razem z nim jest Marty Stewart, pieśń zatytułowana Forever. Będę cię kochał zawsze na zawsze, tak mruczał Billy Bob do słuchawki, mówiąc do kobiety. Zaciąga się przy tym papieroskiem i popija słodką herbatkę. Manifest ten brzmi w jego ustach bardzo wiarygodnie. No, myślę, że ten głos przekona każdą kobietę. No, a w końcu artysta ma za sobą lata doświadczeń, bowiem ma już chyba 5 prawem rozwiązanych małżeństw, czyli wie, co mówi. A dla porządku jeszcze dodajmy, że absolutnie nie jest domatorem.
1: Hey, baby, it's me. Listen, I'm gonna talk fast. This is long distance. Yeah, I'm sitting here at the Waffle House, smothered and covered. Yeah, Precious just set me down a glass of sweet tea. Made me think about you. No, baby, she's a waitress. No. I don't know her. I never stopped in Texarkana before. Look at her, the only thing standing between me and you now is 200 miles in a donut tire. Some cat named Dino's putting on to Sinclair next door. Hey, don't cry, baby. Oh, don't cry. Yeah, Daddy's coming home. This time it's for good. And girl, I'm gonna... Well... I mean, I'm gonna love you. What do you mean, how long?

Forever. Na zawsze. Bardzo sugestywnie szeptał Billy Bob Thornton. Teraz będzie mniej może szeptania, troszkę zachrypniętego głosu, ale przede wszystkim fantastyczna gitara. The Robert Cray Band w roli głównej lider Robert Cray i fantastyczne nagranie I Was Warned. Ostrzegano go przed jej miłością, a on głuchy na te przestrogi dał się ponieść uczuciom i za późno spostrzegł, że utracił nad sobą kontrolę. Tak to bywa, znamy to. Teraz cierpi i głęboko ukrywa ból przed światem. No, idealne współbrzmienie głosu, gitary i przesłania. Robert Cray, I Was Warned.

Robert Cray, I Was Warned. Ilekroć słucham tego nagrania, zawsze z żalem się z nim rozstaję, a zwłaszcza z tą gitarą. I tak bym chciał, żeby jeszcze to dalej mu poleciało się, rozminęło przez kilkanaście minut. Chociaż może wtedy byłby przesyt, a tak? No, pozostaje taki miły, miły niedosyt i chęć powrotu do tego utworu ponownie. Terence Trent D'Arby teraz wystąpi i zaśpiewa Sign Your Name. O swym debiutanckim albumie zatytułowanym Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby sam jego twórca mówi, że to najważniejsza płyta od czasu Sgt. Pepper zespołu The Beatles. No, miał też absolutne przekonanie Terence o potędze uczuć. Według niego wystarczy, by kobieta wpisała swoje imię w jego serce, a świat wokół nich zacznie wirować. No, nie rozumiem, ale gratuluję.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Tak jak już mówiłem, uważał, że nagrał kiedyś coś na miarę Sgt. Pepper Beatlesów. Czas pokazał, że nie do końca chyba miał rację, a wręcz jej zupełnie nie miał, bo poza paroma numerami, jak chociażby Sign Your Name, kto dziś pamięta Terence'a Trenta D'Arby i jego fantastyczną, jak sądził, płytę. Przejdźmy teraz do mojego ulubieńca, J.J. Cale'a. Jean-Jacques, bo tak naprawdę brzmią jego imiona, owe J.J. Jego muzyka kojarzą się nam z kołysaniem, odprężeniem, jakąś taką tajemnicą gorącą. No ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest na luzie. Jednakowoż życie i bliźnich Jean-Jacques traktuje poważnie. Piosenką Sensitive Kind zwraca uwagę na to, by pielęgnować wrażliwość ukochanej osoby. Ten apel, połączony z piękną melodią, podchwyciło wielu wykonawców, przejętych, jak sądzę, również wagą samego problemu. Ale byli to wyłącznie mężczyźni. Dlaczego, zastanawiam się, nie ma wśród nich żadnej kobiety? To znaczy wśród wykonawców, którzy wagę problemu pielęgnowania wrażliwości ukochanej osoby dostrzegli. J.J. Cale, Sensitive Kind.

Sensitive Kind, J.J. Cale. I to znowu jest jedno z tych nagrań, z którymi trudno się rozstaje. Wolałbym, żeby trwały znacznie dłużej. Tak myślę, też myślał Gary Moore, kiedy nagrywał Still Got the Blues. Wersję singlową, owszem, króciutką, ale tę albumową no, rozdał do 6 minut, bo też lubi sobie poszaleć słodko na gitarze. Myślę, że swój status super przeboju piosenka Still Got the Blues zawdzięcza przede wszystkim mistrzostwu gitarowemu Garego Moore'a, bo do tej chwili przecież nie znam żadnej innej wersji tego utworu, czyli nikt nie odważył się zagrać tego inaczej. Zwracam też uwagę, jak wieloznaczny jest blues, bo można się z nim urodzić, można go czuć, można go nie czuć i wreszcie można go mieć od kogoś. No właśnie, bo blues to też jest pełne emocji i uczucie, nie tylko sama muzyka. Niektórzy mówią, że piosenka ta to tandeta w najwyższym gatunku i tak sobie myślę, że jednak no, coś może jest na rzeczy.

To był Gary Moore i jego Still Got the Blues. A teraz być może część ze słuchaczy, którzy znają moje ogólne nastawienie do muzyki i tak zwany gust, będą zaskoczeni, bo za chwilę wystąpi w moim programie grupa Depeche Mode, która no, nie należy do moich faworytów i tego nie ukrywam. Jednak piosenka Dream On budzi mój szacunek, a nawet, no powiedziałbym, zachwyt, bo po pierwsze to mój puls, po drugie to jest moje kołysanie. Tekst natomiast pieśni, w którym wielokrotnie przewija się słowo love, miłość, no nie odnosi się niestety tak wprost do tego jednego z najwspanialszego z uczuć. Owa odrobina miłości, can you feel a little love, jak śpiewają koledzy z Depeche Mode, tu oznacza zagrożenie śmiertelnym uzależnieniem. No cóż, to przykre, ale utwór piękny.

Depeche Mode i Dream On. Taka nieoczywistość z mojej biblioteki muzycznej, a teraz będzie oczywistość, bowiem The Neville Brothers to moi zdecydowanie ulubieńcy. Yellow Moon, utwór z 1989 roku. Taka dosyć jest w nim interesująca warstwa tekstowa. Któż z nas bowiem nie przeżywał katuszy wynikających z takiej niepewności? Gdzie ona jest? Co ona teraz robi? Czy ona za mną tęskni? A może jest gdzieś tam, gdzie nie powinna być? Może po prostu dobrze się bawi? Tak naprawdę, jak mówią The Neville Brothers, gdzie ona jest, wie tylko żółty księżyc, któremu wolno zajrzeć do wszystkich okien. Tak to jest. Sęk tylko w tym, że nie wiadomo, komu ten księżyc tak naprawdę sprzyja.

Żółty Księżyc i Neville Brothers wprowadzili nas w taki nowoorlański klimat i w nim jeszcze pozostańmy, bowiem teraz będą również wykonawcy z tego rejonu, czyli The Iguanas, a kompozytorem utworu Fortune Teller jest Naomi Neville. Tak naprawdę to nie jest kobieta o takim imieniu i nazwisku, tylko pod tym pseudonimem ukrywa się jeden z najwybitniejszych muzyków i autorów z Nowego Orleanu, Alan Toussaint. The Rolling Stones i The Who wykonywali tę piosenkę, mowa o Fortune Teller, w konwencji raczej rock'n'rollowej. Natomiast nowoorleańscy The Iguanas nagrali ją bardziej zgodnie z duchem Luizjany i, jak sądzę, być może bardziej z intencją samego autora. I powstała z tego taka mroczna ballada. To opowieść o samotnym młodzieńcu, któremu przewrotna wróżka przepowiedziała, że przed wschodem słońca spojrzy w oczy ukochanej, a czekał widocznie na tę ukochaną biedny samotnik. Po bezsennej nocy, podczas której ta miłość nie nadeszła, chłopak pobiegł do wróżki z reklamacją. Spojrzał jej w oczy, no i zrozumiał, że z wróżkami nie ma żartów. The Iguanas, Fortune Teller.

bright. Oh, fortune teller. To byli The Iguanas i ich wersja Fortune Teller. A teraz będzie Charles Brown. Wspaniały wokalista, gentleman wokalu, gentleman w każdym calu. Niestety nie żyjący już, a pozostawił po sobie wiele wspaniałych, kulturalnych, a jednocześnie bardzo osadzonych w bluesowej tradycji nagrań. Teraz Charles Brown zaśpiewa dla nas Sunday Kind of Love, z której to ballady bluesowej wynika, że sobotnia miłość, która zazwyczaj wykwita między sobotą a niedzielą, zamiera w niedzielny poranek. No i cóż tu zrobić, żeby ta miłość soboty właśnie w niedzielny poranek nie wygasła? No, sprawa jest delikatna i dobrze to zrozumiał Charles Brown, bo jak już mówiłem, jest dżentelmenem w każdym calu.

Sunday Kind of Love śpiewał Charles Brown. Od jego głębokiego barytonu przejdźmy teraz do głosu o zupełnie innej skali i barwie, mianowicie do głosu Nilsona, który to głos podziwiali wszyscy współcześni, a mówimy o przełomie lat 60. i 70., nawet z Beatlesami na czele. Everybody's Talking. Nilsson wyśpiewał tą pieśnią hymn na cześć przyjemności obcowania z naturą. Unoszony promieniami słońca, strugami deszczu, letnią bryzą, szumem oceanu, ucieka od rzeczywistości. Nie może jednakowoż porzucić wspomnienia o ukochanej. Nilsson, Everybody's Talking.

Everybody's Talking i Nilsson. Przenieśmy się teraz do innej estetyki, estetyki, którą zwą estetyką soul, i za chwilę wystąpi najwybitniejszy jej przedstawiciel, Otis Redding. Otis Redding, podobnie jak Janis Joplin i Jimmy, debiutował przed setkami tysięcy Amerykanów na festiwalu muzyki pop w Monterey latem 1967 roku. Kilka dni po występie, już kiedy opadły emocje i ten cały zgiełk wielkiej imprezy, siedział sobie nad brzegiem oceanu i wymyślił wtedy piosenkę o takim słodkim, acz troszkę nostalgicznym nic nie robieniu. Sitting on the Dock of the Bay. Tragicznym i takim ironicznym zrządzeniem losu, 3 dni po nagraniu tej pieśni, Otis zginął w katastrofie samolotowej. No cóż, dobrze, że został z nami jego największy przebój. Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding.

Po klasyce Soul w wykonaniu Otisa Reddinga przenosimy się teraz do klasyki. No właśnie, tu mam lekki problem, jak zaklasyfikować ten rodzaj muzyki, ale niech to będzie muzyka progresywna, bowiem wystąpią za chwileczkę Emerson, Lake & Palmer w nagraniu Lucky Man z 1970 roku. Trudno wręcz uwierzyć, że to dzieło niepewności losu zrodziło się w głowie dwunastolatka. Lake, Greg Lake, kompozytor, nosił je w sobie kilkanaście lat i dosyć przypadkowo zaproponował nagranie w czasie sesji do debiutanckiej płyty zespołu Emerson, Lake & Palmer. Ten przypadek stał się źródłem największego sukcesu Trio na przekór przesłaniu tekstu piosenki, której bohater ginie od zbłąkanej kuli. Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man, piosenka o niespecjalnie optymistycznym przesłaniu, więc spróbujmy teraz troszkę odwrócić się w stronę optymizmu i posłuchamy Brooka Bentona w piosence It's Just a Matter of Time. To jest takie hasło, które ukierunkowuje naszą uwagę na to, że czas tak w zasadzie może rozwiązać wszystkie nasze problemy. No, na ile skutecznie, to już inna sprawa. Ale czemu nie oddać się miłym złudzeniom przy tych staroświeckich, kołyszących dźwiękach? Łagodny baryton Brooka Bentona przenosi nas przecież w rejony pełne nadziei. It's just a matter of time.

Tym z Państwa, którzy właśnie włączyli się do sieci za pośrednictwem Radia Baobab, uświadamiam, że są Państwo świadkami bloczku programowego naszego radia zatytułowanego Just For You, w którym to bloczku przypominam moje ulubione piosenki wykonywane przez męskie głosy, zazwyczaj lekko zachrypnięte, ale może właśnie dlatego jakoś bardzo atrakcyjne. Teraz wystąpi orkiestra o długiej nazwie Bill Wyman's Rhythm Kings. Bill Wyman, współtwórca The Rolling Stones, stoi na czele tego aparatu wykonawczego. Jak wiadomo, lubi takie ładne i tradycyjne piosenki. Czasem niestety też lubi je śpiewać. Ale na okoliczność wykonania starego przeboju Raya Charlesa, zatytułowanego Just for a Thrill, Bill wyznaczył utalentowanego wokalnie kolegę do wykonania tego zadania. No i ten kolega, czyli Georgie Fame, dał popis godny mistrza. Just for a Thrill, Georgie Fame i Bill Wyman's Rhythm Kings. Just

Obserwuję z ciekawością sam siebie, z jaką to stylistyczną różnorodnością zabrałem się do pracy nad tym właśnie punktem programu, bo po głęboko zakorzenionej w tradycji tak zwanego rhythm and bluesa pieśni Just for a Thrill, wykonanej przez George'ego Fame'a z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings, teraz przychodzi czas na coś zupełnie innego. Z 1973 roku nagranie grupy Hot Chocolate, It Started With a Kiss. No to rzeczywiście estetyka troszkę nie z mojej bajki, ale z filozofią przekazu tego utworu trudno się nie zgodzić, bo czy jest wśród nas ktoś, kto zaczął inaczej niż od pocałunku? It Started With a Kiss. It started

It started with a kiss, grupa Hot Chocolate. I ten czekoladowy akcent troszkę pozwala mi nawiązać do następnego nagrania, w którym wystąpi Fats Domino. A Fats przypomina mi czekoladowe słoneczko. Jest okrągły, zawsze uśmiechnięty. Jego muzyka też jest zawsze pogodna. A nawet wtedy, kiedy śpiewa, tak jak w piosence Help Me, że nikt go nie kocha i nikomu na nim nie zależy. Jest w tym naprawdę jakaś zadziwiająca pogoda ducha. Natomiast solo mokrego saksofonu w tym utworze jest smutne do łez. Fats Domino, Help Me.

0: To było nasze czekoladowe słoneczko, czyli Fats Domino, Help Me, rok 1971. Wśród zachrypniętych wokalistów nie może zabraknąć oczywiście Barry'ego White'a, który za chwilkę też wystąpi w utworze Just the Way You Are. I to był jedyny wielki przebój Barry'ego, do którego on sam nie napisał słów. W tym przypadku to jest coś w rodzaju dwa w jednym, bo tu są i oświadczyny, i zaraz potem przysięga małżeńska. Mówię o warstwie tekstowej. Autorem całości jest Billy Joel, a adresatką tekstu jego pierwsza żona. Okazało się zresztą, że nie ostatnia. Więc skoro tutaj są i oświadczyny, i przysięga w jednym, to należy rozumieć, że ten tekst nie ma charakteru oficjalnego zobowiązania. Barry White, Just the Way You Are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Just the Way You Are, Barry White. Barry specjalizował się w problematyce damsko-męskiej i ten głos odpowiadał bardzo tej właśnie problematyce. Natomiast problematyka damsko-męska no nie jest zasadniczą treścią ani piosenki, którą za chwilę zaprezentuję, ani też wykonawcy. Raczej sam wykonawca i ta właśnie piosenka znalazły się tutaj w tej naszej audycji ze względów formalnych. Bowiem głos wykonawcy ma w sobie poważny bardzo potencjał. Mówię o artyście ukrywającym się pod ksywką Everlast. Everlast zaczynał jako raper, no ale z biegiem czasu zorientował się, że można czasem też, dysponując właśnie takim aparatem, zaśpiewać i zakołysać. No i w tym przypadku udało się, i to bardzo. Everlast. Ends.

Od Everlasta, który wśród chrypiących wokalistów zdaje się być młodzieńczym nowatorem, przejdźmy do klasyki. Do klasyki zarówno jeśli chodzi o repertuar, jak i samego wykonawcę. Wydaje się, że tekst do tej pieśni powstał pod wpływem mrocznej, doprowadzającej do szału samotności. Duke Ellington w utworze Solitude przypisał tej ponurej atmosferze nieco przewrotną muzykę, a dr John wychrypiał całość na takim luzie, że ta samotność słuchaczowi w zasadzie już jest niestraszna. Utwór Solitude, wykonawca dr John.

with reveries of the days gone by.

Solitude Duke'a Ellingtona wykonał dr John. No, z pewnością nikt doktorowi nie odmówi oryginalności w tym, co robi, również w sposobie wokalnej artykulacji. Podobnie zresztą jest, choć w zupełnie to inna estetyka, z oryginalnością Briana Ferrego, bo Brian wymyślił jedyny w swoim rodzaju sposób śpiewania, taki lekko dekadencki, chwilami nawet perwersyjny, o niewątpliwie rock'n'rollowym rodowodzie, ale zawsze elegancki. Koronnym tego przykładem jest piosenka o niewoli miłości. Brian Ferry, Slave to Love.

Brian Ferry, Slave to Love. Brian zdołał sobie wypracować status zupełnie niezależnego artysty we współczesnym rock and rollu. Nie udało się to jednak, jak sądzę, dotychczas Johnowi Hyattowi. Szkoda, bo to i wykonawca bardzo taki oryginalny i też wspaniały autor różnych pięknych utworów, z których korzysta i on sam, i korzystają inni wykonawcy bardzo często. W utworze Old Habits John Hyatt mówi, że przyzwyczajenie jest jak gdyby drugą naturą. Takie troszkę przysłowie jak gdyby mu z tego wyszło. I tę mądrość przenosi Hyatt do sfery emocji. Kolejna wielka miłość może się okazać tylko przyzwyczajeniem, prawda? Tak to bywa. Niby racja. No ale dlaczego miałoby się to przydarzyć właśnie mnie? A może jednak warto spróbować? Old Habits, John Hyatt.

Od bardzo męskiego i zdecydowanego wokalu Johna Hyatta przechodzimy teraz do ulotnego sposobu śpiewania Tima Hardina. W 1969 roku zarejestrował Misty Roses. W tekście to troszkę nawiązanie do przesłania poprzedniej piosenki, bo Tim Hardin śpiewa tutaj wprost: jesteś zbyt urocza, żeby nie spróbować. Bardzo to krótka piosenka, ale ileż w niej muzyki. To stara, dobra szkoła. Minuta 53 sekundy. Tim Hardin, Misty Roses.

To był Tim Hardin i jego Misty Roses. Są piosenki, które mają przesłanie dosyć istotne lub przynajmniej wyraźne, a są też takie, w których dokładnie nie wiadomo, o co chodzi. Przykład za chwilę. Grupa Caravan, rok 1973, tytuł piosenki Surprise, Surprise. Niespodzianka, niespodzianka. No i dokładnie tak, nie wiem, co autor miał na myśli. Ale chyba coś miłego, bo mruczy bardzo beztrosko i radośnie. Caravan, Surprise, Surprise.

To była zapomniana już, choć zdaje się ciągle jeszcze działająca, istniejąca grupa Caravana. Piosenka nosiła tytuł Surprise, Surprise. Teraz wystąpi Michael Franks, którego tak naprawdę ja niespecjalnie kocham, a może dlatego, że za mało znam jego twórczość. No w każdym razie jakoś mi te jego pieśni przelatywały zawsze obok mojego zaprzątniętego czym innym łba. Natomiast piosenka When the Cookie Jar is Empty, rok 1978, zapadła mi kiedyś bardzo w rozum i w świadomość muzyczną. Nie sobie pomyślałem, że może warto byłoby ją wśród tych różnych śpiewanych przez panów piosenek umieścić. O czym ona mówi? Ano o tym, że pojemnik z ciasteczkami jest pusty. Jak on jest pusty, to dziewczyna się wtedy wścieka. Piosenka, czyli to jest o dziewuszkach łakomczuszkach. No ale równie dobrze mogła to być piosenka o zuchach łakomczuchach, bo przecież nikt nie lubi, kiedy kończą się przyjemności. Michael Franks, When the Cookie Jar is Empty.

No to teraz będzie troszkę na poważnie. Na poważnie dlatego, że poważny jest wykonawca. Willie Dixon to jeden z najważniejszych artystów w moim przekonaniu w XX wieku, który sterował muzyką, którą ja bardzo cenię, a myślę, że wśród Państwa też jest wielu zwolenników takiego właśnie grania. Willie Dixon kształtował wyobraźnię muzyczną takich artystów jak członkowie grupy The Rolling Stones, The Animals i w ogóle chyba całej brytyjskiej fali rhythm and bluesowej początku lat 60. No a poza tym Willie Dixon od czasu do czasu pisywał pieśni znaczące, znaczące nie tylko muzycznie, ale także i tekstowo. Taka na przykład piosenka jak It Don't Make Sense, You Can't Make Peace. To za chwilę. I to jest taka chwila refleksji wypełnionej nastrojową muzyką. On, ten Willie, skomponował również piosenki lekkie, jak na przykład I Just Wanna Make Love to You, ale tym razem zajął się poważnym tematem, bo przecież te wszystkie mniej poważne mają sens tylko wtedy, kiedy my mamy poczucie pokoju i bezpieczeństwa, a o tym właśnie jest ta piosenka. Napisał ją Willie Dixon i napisał i słusznie, i mądrze.

It don't make sense, you can't make peace. Śpiewał własną kompozycję Willie Dixon. Willie Dixon to gigant światowego bluesa i w ogóle światowej muzyki, a Larry Garner, który teraz wystąpi, no jeszcze takim gigantem nie jest, pewnie nie będzie, ale ma swoje znaczące miejsce we współczesnym bluesie, bo też jest to artysta, który jest przesiąknięty tym, tą muzyką i tą estetyką. Bo w bluesie to tak jest, że raz jest dobrze, raz jest gorzej, raz wesoło, raz smutno, raz wolno, raz szybko, raz refleksyjnie, raz znowu tak sobie beztrosko. I Larry takie utwory w swoim repertuarze ma, zresztą jest ich sam kompozytorem. Another Bad Day, taki tytuł nosi ta piosenka i to może być swojego rodzaju recepta na chandrę, na taki splinek czy brzydki bliźniego uczynek. Czy też na koniec każdego złego dnia można wziąć gitarę, zagrać i zaśpiewać wszystkie swoje żale i smutki. Okazuje się dzięki temu, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, jak mawiał klasyk, ale także może dawać wytchnienie od codziennych kłopotów. Larry Garner, Another Bad Day.

Another Bad Day. Po tej piosence Larry'ego Garnera pora na Stevie Ray Vaughana i jego Double Trouble. Jeden z moich ulubionych jego utworów to jest kompozycja Stevie Ray'a i Doyle'a Bramhalla Seniora, Dirty Pool. Tutaj, podobnie zresztą jak we wcześniej prezentowanych nagraniach Petera Greena i Roberta Kreya, Stevie Ray osiągnął taką niezwykłą siłę wyrazu, w której głos jednoczy się z gitarą. Tytułowe Dirty Pool to sytuacja, w której jeden z partnerów gra nie fair. W tym przypadku należy wnioskować, że nie chodzi o partnera, ale o partnerkę. No ale nie koncentrujmy się specjalnie na słowach, bo tutaj tak naprawdę ten bolesny klimat buduje gitara. Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Dirty Pool.

I znowu sięgamy do klasyki. Do klasyki muzyki z lat 70. Bill Withers i jego Ain't No Sunshine. To jest teoretycznie piosenka dosyć smutna, bo słońce gaśnie, gdy odchodzisz. No ale tak naprawdę, jak się dobrze temu przyjrzeć, to się okaże, że jest to piosenka optymistyczna. Bo z tekstu wynika, że owo odchodzenie w tym przypadku jest czynnością powtarzalną. Skoro jest powtarzalną, to są też powroty, którym z pewnością już towarzyszy blask słońca wschodzącego. A każdy przecież wschód słońca jest zwiastunem dobrej przyszłości. No i w ten oto sposób zinterpretowaliśmy smutną piosenkę jako pozytywną. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no-

Bill Withers and No Sunshine, po tej smutnej piosence, którą próbowaliśmy zinterpretować jako wesołą, nie będzie problemu, bo I'll Be Your Baby Tonight Dylana jest z pewnością piosenką optymistyczną i taką nawołującą do tego, żeby się ludzie między sobą kojarzyli i kochali. Dylan nazywany był no bardzo różnie. Był zaangażowanym poetą, głosem pokolenia, absurdalnym humorystą, ale przecież przede wszystkim to jest twórca wspaniałych melodii, różnych cudnych, miłosnych piosenek, w których właśnie muzyka z tekstem tworzą niepowtarzalną atmosferę. To zauważył przed laty nieodżałowany Robert Palmer, który wspólnie z UB40 zbliżył się do rekordu świata, interpretując Dylanowe I'll Be Your Baby Tonight.

Po dylanowym reggae pora na wykonawców punkowych. No nie, nie, nie straszę państwa, tylko no tak historia mówi, że The Stranglers, bo oni za chwilę wystąpią, byli kiedyś punkowcami. Dusiciele są tylko z nazwy groźni, bo w ich muzyce wielokrotnie dawały o sobie znać odniesienia do klasyki, psychodelii i różnych takich zupełnie niepunkowych elementów. No a w utworze La Folie głos jest jeszcze do tego taki leniwy, męski, no i po francusku. Trudno się doszukać w tym utworze o szaleństwie miłości jakichś korzeni punkowych i trudno uwierzyć, że The Stranglers kiedyś punkami byli.

La Folie, szaleństwo. To byli The Stranglers z 1981 roku. O ile Stranglers bywali w przeszłości punkami, o tyle ten wykonawca z punkiem nigdy nie miał nic wspólnego, bo też i punka nie doczekał. Może szczęśliwie. Król Nat King Cole zaśpiewa Rambling Rose. Niepowtarzalny aksamit tego głosu. Chyba nie potrzebuje żadnych komentarzy. No a królewska korona Cola jest absolutnie zasłużona. Rambling Rose.

2,5 godziny pod znakiem Just for You, czyli głosów męskich, które budzą emocje. No i na zakończenie po raz pierwszy będzie tutaj pewien akcent kobiecy. Wprawdzie jako główny wokalista zaprezentuje się Willie Nelson, co też jest niejednoznaczne w tym towarzystwie, prawda, bo zazwyczaj Willie'ego podejrzewa się o to, że on jest taką beczącą Indianką. Ale to jest nieprawda, on przede wszystkim jest taką podwaliną amerykańskiej muzyki, kompozytorem wielu fantastycznych piosenek, no i człowiekiem, który potrafi tworzyć niezwykły zupełnie klimat wokół tego, co robi. Tutaj usłyszymy go w duecie z Susan Tedeschi. Kiedy Susan przyszła na świat, Willie miał już siwiejący warkocz, więc różnica dwóch pokoleń tu występuje. Ale ta różnica nie ma zupełnie żadnego znaczenia, kiedy w grę wchodzą takie właśnie piękne dźwięki. Szaleństwo miłości, niewiary i samotności przecież znają i starzy, i młodzi. Crazy to jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam. I'm crazy for loving you. Willie Nelson i Susan Tedeschi. To była audycja zatytułowana Just for You.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się niezawodnie na wirtualnej antenie Radia Baobab. No, podkreślam wirtualnej, bo nie ma czym tak naprawdę pomachać, ale przecież to nie umniejsza znaczenia naszego kontaktu żywego z patronkami i patronami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Baobab. Poprzednia audycja z tego cyklu rozpoczęła się nagraniem zespołu The Cowboy Junkies. No i teraz ponownie Cowboy Junkies wystąpią, ale z zupełnie innego powodu.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Riddla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Riddlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Ideą solowego albumu Sebastiana Riddla było nagranie zestawu bardzo kameralnych, niemal całkowicie akustycznych i melancholijnie refleksyjnych utworów. I to jest rzeczywiście idea, która utrzymuje nas w napięciu przez wszystkie 8 nagrań, które tu się znalazły. Jest wśród tych nagrań jedno, które troszeczkę może się wymyka tej zasadzie, bo słychać tu wyraźnie, że są instrumenty, które podłączone są do prądu, ale nie zmienia to charakteru brzmienia całości, pięknego, pełnego powietrza i refleksyjnego. Utwór nosi tytuł On. I tutaj obok kwartetu smyczkowego Piotra Steczka towarzyszą Sebastianowi Riddlowi, który oczywiście śpiewa, gitarzyści. Na gitarze akustycznej Mirek Rzepa i na elektrycznej Bartek Miarka. No a do tego sekcja, Rafał Nowak perkusja i nieodżałowany, świętej pamięci już niestety, Andrzej Rusek. Utwór nosi tytuł On. Jak sam Bastek powiedział, to utwór klaptonowaty.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riedla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaju nas Sebastian Riedel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, Więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcinka Bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łepek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki. Bielszy odcień bluesa, wydanie nietypowe, które od czasu do czasu pojawia się na antenie Radia Baobab. Stałe słuchaczki i słuchacze znają też zapewne taką audycję, która w wersji absolutnie bez słów pojawia się od czasu do czasu na naszej antenie i nosi ona tytuł Cztery bluesowe longiery. I tą też metodą będą wypełnione minuty. Ile ich będzie? No dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale tak myślę około 60 tej właśnie audycji. A więc Bielszy odcień bluesa i Cztery bluesowe longiery. Bo też i blues skłania do rozbudowanych improwizacji i do tego, żeby instrumenty mogły wypowiedzieć się w pełni i dopowiedzieć wszystko to, czego nie mogą dopowiedzieć słowa i głos ludzki. Rozpoczynamy od Life Without You. To jedna z najpiękniejszych ballad, jaką skomponował Stevie Ray Vaughan. W oryginale studyjnym to też jest długie nagranie, ale kiedy przychodziło do wykonania na żywo podczas koncertu, ta kompozycja nabierała jeszcze dodatkowej wartości w postaci właśnie wolnych improwizacji Stevie'ego i pozostałych kolegów. Ta wersja Life Without You pochodzi ze specjalnego wydania albumu In Step, który oryginalnie ukazał się w 1989 roku, ale po 10 latach zrobiono reedycję, zremasterowano, no i dorzucono kilka nagrań dodatkowych właśnie z koncertów. To była trasa obejmująca Stany Zjednoczone w listopadzie 1989 roku, a to konkretne nagranie zostało zrealizowane w Denver w Colorado 29 listopada 1989 roku. Stevie Ray Vaughan, Life Without You.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layton on the drum. And I'm still Stevie Ray. And this here is Double Trouble, I guarantee.
1: Następny longier jest longierem bardzo historycznym, chociaż odbiegającym od takiej historycznej normy. Bo jeżeli wspomnimy słynny koncert Ten Years After na festiwalu Woodstock, no to natychmiast wszystkim to się skojarzy z I'm Going Home, tą 9-minutową chyba wersją. Ale w miarę rozwoju kariery Ten Years After pod wodzą Alvina Lee też podczas koncertów rozbijał różne tematy muzyczne w konwencji bardzo swobodnych improwizacji. Tak też było w przypadku płyty Stonehenge, która oryginalnie ukazała się w 1972 roku, no ale w 30 lat później została ta płyta ponownie wydana, zremasterowana, no i opatrzona dodatkowymi nagraniami. Wśród tych dodatkowych znalazł się utwór zatytułowany Boogie On. To prawie 15 minut czystej muzyki. Oto Ten Years After, rok 1972, Boogie

To były dwie historyczne wersje długich koncertowych nagrań, ale i współczesność, czyli XXI wiek, przynosi także takie wydarzenia. Oto Marcus King ze swoim zespołem zrealizował w 2017 roku taką epkę, na której znalazła się bardzo rozbudowana, prawie 15-minutowa wiązanka 5 utworów, które Marcus powiązał w jeden koncertowy pakiet. Shari Barry, Sliced Milk, 25 or 6 to 4, I'll Stay i Gloomy Sunday. To 5 tytułów, które powiązał Marcus King w koncertowym wykonaniu.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zawierającego cztery bluesowe longiery zakończy bardzo nietypowy dla naszego cyklu utwór zatytułowany Changa's Revenge. To będzie popis Franka Zappy i jego zespołu z albumu Funky Nothingness. Frank Zappa śpiew i gitara, Don Sugarcane Harris skrzypce, Ian Underwood saksofon, Ainsley Dunbar perkusja, Max Bennett electric bass. Changa's Revenge. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa na antenie Radia Baobab. Co Państwo powiedzą na taki zestaw wykonawców w tym właśnie wydaniu naszej audycji? Bonnie Raitt, Bob Dylan, Delbert McClinton, The Rolling Stones, Lucinda Williams, John Mayer, Greg Allman, Ray Wiley Hubbard i Don Was. Myślę, że to ostatnie imię i nazwisko może wzbudzić lekkie zdziwienie, ale dla mnie Don Was jest postacią, dzięki której znaczna część tej muzyki, która trafia do serc i uszu słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab, że Don Was jest odpowiedzialny za znaczną część tego właśnie brzmienia. Bo Don Was, muzyk z Detroit, kiedyś o dosyć lokalnej sławie, stał się jednym z najbardziej wpływowych producentów rocka, bluesa, country, jazzu, a to dzięki temu, że właśnie zdołał wprowadzić do obiegu albumy najznakomitszych wykonawców przełomu wieków. Właśnie tych, których Państwu na początku zasugerowałem. A do zajęcia się postacią Dona Was sprawiła fakt, że wczesną jesienią 2025 roku ukazał się, no z rzadka on nagrywa swoje własne płyty, ukazał się firmowany przez niego album zatytułowany Groove in the Face of Adversity, a Don Was prowadzi tu zestaw muzyków, którzy nazwali się Pan Detroit Ensemble. Posłuchajmy na wstępie utworu zatytułowanego Midnight Marauders, który otwiera ten właśnie album.

That was and the Pan Detroit Ensemble Midnight Marauders. To jest rok 2025. A teraz cofniemy się do 1989 roku, kiedy to nastąpił pewien przełomowy moment i w karierze Don Was'a, i w karierze Bonnie Raitt, bowiem Don Was wyprodukował jej album zatytułowany Nick of Time.

Rok później Don Was został zaproszony przez samego Boba Dylana do wyprodukowania albumu, który ukazał się pod tytułem Under the Red Sky. Wozowi udało się tutaj ściągnąć do studia rzeczywiście niezwykły zupełnie zestaw muzyków, a moją uwagę zwróciło to, że w kilku nagraniach słyszymy dwie fantastyczne gitary. I to gitary braterskie, bo to są Jimmy i Stevie Ray Vaughan. Usłyszymy ich za chwilę w nagraniu 10,000 Men. Bob Dylan z albumu Under the Red Sky.

Dwa lata później, rok 1992, Don Was produkuje album Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. I też był to kolejny krok do osiągnięcia przez Delberta McClintona, który był bardzo ceniony przez w kręgach artystycznych, ale jeszcze nie zdobył znacznego wsparcia ze strony fanek i fanów. A właśnie ten album Never Been Rocked Enough osiągnął ogromny sukces komercyjny. Z tej płyty Every Time I Roll the Dice.

Z zespołem The Rolling Stones Don Was pracował chyba sześciokrotnie. A my zajmiemy się płytą Stripped, rok 1995, na której to płycie Stonesi powrócili do szeregu utworów z zamierzchłej przeszłości. Numer zatytułowany Shine a Light oryginalnie ukazał się na albumie Exile on Main Street w 1972 roku, no a tutaj Don Was odnowił brzmienie tego numeru na albumie Stripped, rok 1995.

Wkraczamy w XXI stulecie. Lucinda Williams, z którą przy wielu projektach koncertowych i studyjnych pracował Don Was. Utwór Kiss Like Your Kiss znalazł się także na soundtracku do obrazu zatytułowanego True Blood w 2010 roku, no a niezależnie od tego był też jednym z najistotniejszych elementów płyty Blessed, wydanej w 2011 roku przez Lucindę Williams.

W 2012 roku John Mayer zatrudnił Dona Woza jako współproducenta, a także basistę w kilku numerach, by powrócić do ducha klasycznego amerykańskiego folk rocka lat 70. Zresztą nie tylko folk rocka, bo w tym nagraniu, które Państwo za chwilę usłyszą, czyli Queen of California, John Mayer i Don Woods powracają do słynnych brzmień grupy The Allman Brothers Band. John Mayer, Queen of California.

Wspomnieliśmy The Allman Brothers Band, no więc teraz poświęćmy chwilę uwagi Gregowi Allmanowi, którego pożegnalna płyta Southern Blood, wydana w 2017 roku, to też owoc współpracy z Donem Was. Z tego albumu usłyszymy numer Boba Dylana, Going, Going, Gone.

kolejnym nagraniu usłyszymy absolutnie niezwykłe zgromadzenie wykonawców. Firmuje to nagranie Ray Wiley Hubbard, Teksańczyk. Utwór nosi tytuł Bad Trick, no a poza Donem Wozem, bo oczywiście on tutaj też gra na basie, usłyszymy Joe Walsha, Chrisa Robinsona i Ringo Starra.

sygnalizowałem, że wielokrotnie Don Was współpracował z zespołem The Rolling Stones. Na albumie Hackney Diamonds rok 2023 znalazł się jeden tylko numer, który współprodukował Don Was. To utwór zatytułowany Live by the Sword. W tym nagraniu Don Was zajął się opracowaniem brzmienia bębnów Charlie'ego Wattsa, którego wówczas nie było już wśród żywych. The Rolling Stones, Live by the Sword.

I na koniec tego spotkania z osiągnięciami głównie producenckimi Donna Woods, teraz usłyszymy nagranie z płyty, którą sam firmuje. Wspomniany już na początku album Donna Woods and the Pan Detroit Ensemble. To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa kończy nagranie Nubian Lady. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa melduje się ponownie na antenie Radia Baobab. Jan Chojnacki przy mikrofonie i już za chwilę zabrzmi ponownie ten sygnał, który zwiastuje, że ta audycja, podobnie jak wiele poprzednich, będzie współredagowana przez jednego z naszych patronów. Tym patronem jest pan Irek Rodacki.

Fanfary dla patrona. To nie była prosta sprawa, żeby z panem Irkiem dojść do porozumienia, bo troszkę się zapierał w kwestii przygotowania pełnego programu audycji. Zaczął skromnie od jednego utworu i myślę, że właśnie to nagranie może pokrótce, a może nawet i nie pokrótce, scharakteryzuje muzyczną duszę pana Irka Rodackiego.

Zespół The Band wykonał utwór zatytułowany It Makes No Difference. To kompozycja Robiego Robertsona. Pan Irek nie dał jasnego komunikatu, jaką wersję tego nagrania chciałby usłyszeć. Ja zdecydowałem się na wersję studyjną z albumu Northern Lights Southern Cross z 1975 roku. Być może, że pan Irek oczekiwał, że będzie to wersja z Last Waltz. No ale mam nadzieję, że nie będzie to zmieniało ogólnego charakteru propozycji pana Irka. Dlaczego powiedziałem wstępnie, że być może to nagranie da nam wszystkim

0: Pojęcie o tym, jaka jest muzyczna dusza pana Irka, bo The Band to jest taki zespół, który jest absolutnie niejednoznaczny, przynajmniej z mojego punktu słyszenia. Ta niejednoznaczność wynika z trudności zakwalifikowania zespołu The Band do jakiejkolwiek kategorii muzycznej, bo splatają się w ich działalności wszystkie w zasadzie kierunki muzyki popularnej ubiegłego stulecia, bo jest i rock and roll, jest i folk, jest i country, jest i trochę bluesa, no i jest coś, co jest istotne, czyli improwizacja w wielu nagraniach, zwłaszcza tych koncertowych. I taka jest też propozycja programowa pana Irka w tej właśnie audycji. Są to nagrania, wydawałoby się, z różnych półek, różnych stylistyk, ale wszystkie te nagrania mają w sobie jednak taką niejednoznaczność, że z całą pewnością trudno jest zakwalifikować je do jakiejś konkretnej szufladki. Kolejne nagranie, które pochodzi z listy naszego patrona, to nagranie Todda Rundgrena, zatytułowane Dust in the Wind. Todd Rundgren wiąże się troszkę z The Band, bo przecież był realizatorem, inżynierem dźwięku przy ich produkcjach i bardzo też przyczyniał się produkcyjnie do przynajmniej dwóch płyt The Band. No ale sam Todd Rundgren to jest osobowość bardzo niezwykła i też absolutnie niejednoznaczna. Trudno w większości jego dokonań nagraniowych doszukać się wprost jakichś związków z bluesowymi korzeniami, ale pamiętam, że na jednej ze swoich płyt właśnie zasygnalizował, skąd się bierze jego muzyczna wyobraźnia, cytując tam dosłownie dwa znane utwory z kręgu bluesa. Ale ten utwór, który teraz zaprezentujemy, czyli Dust in the Wind z albumu Something Anything z 1972 roku, może być traktowany po prostu jako wizytówka odmienności Todda Rundgrena w dwudziestowiecznym rock'n'rollu.
1: Here we go.
2: Coming at you.

Jak państwo myślą, co mogą mieć wspólnego Woody Allen, Burt Bacharach i muzyka garażowa? No wydaje się, że nic bardziej odległego, a tymczasem właśnie dzięki wyborowi kolejnego nagrania przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, okazuje się, że można znaleźć taki związek. Pan Irek zaproponował piosenkę zatytułowaną My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love. Ta piosenka ma dosyć zawiłą historię. Oryginalnie była fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Woody'ego Allena What's New Pussycat z 1965 roku. Do tego obrazu muzykę napisał Burt Bacharach, a teksty napisał Hal David. Oryginalną wersję nagrał zespół Manfred Mann. A właśnie zespół Manfred Mann był w owym czasie jednym z ulubionych wykonawców, członków amerykańskiego zespołu Love. Lider zespołu, czyli Arthur Lee i gitarzysta Johnny Eccles byli na filmie What's New Pussycat i zachwycili się tym właśnie numerem My Little Red Book. Postanowili z tego zrobić własną wersję. I właśnie ich wersja, ich nagranie jest uważane za jedno z wzorcowych nagrań garażowych, czyli takiej muzyki, która emanuje szorstkością, ekspresją i dynamizmem. Oto My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love.

Pora teraz, żeby posłuchać, co sam pan Irek Rodacki ma do powiedzenia na temat swoich gustów muzycznych. Pisze tak. Muzyki słucham przeróżnej, a wszelkie wybory typu ulubiony utwór, płyta są zawsze odbiciem chwili, tu i teraz. Gdyby obudzić mnie w środku nocy pytaniem o mój ulubiony zespół, to odpowiedź najpewniej by brzmiała King Crimson między 73 a 74 rokiem. A drugim wyborem byłby najprawdopodobniej The Band. Choć ramy czasowe te same, to przecież inne światy. Zatrzymajmy się teraz przy tych ramach czasowych, bo te nagrania, które prezentowaliśmy, to jest pierwsza połowa lat 70. ubiegłego stulecia i tak też rzeczy się mają przy kolejnej propozycji pana Irka, czyli przy nagraniu grupy Faces i tytule Maybe I'm Amazed. Kompozycja Paula McCartneya, rok 1971, to nagranie ukazało się na albumie Long Player grupy Faces.

Wracam teraz ponownie do listu pana Irka Rodackiego, naszego patrona, który pisze tak. Co do wyboru, to próbowałem pewnej różnorodności, ograniczając się jednak, w moim mniemaniu, przynajmniej profilem programu. No, może niepotrzebnie. Stąd brak na przykład Bad Brains czy Johna Zorna. Więc może te moje propozycje są eklektyczne, ale jakoś nie aż tak bardzo w moim mniemaniu odległe. No to teraz spróbujmy doświadczyć owej nieodległości. Po zespole The Faces przyszła pora na Lynyrd Skynyrd. Utwór Whiskey Rock'n'Roller z albumu Nothing Fancy, rok 1975.

Kiedy już wydawało mi się, że pan Irek jest skoncentrowany na ostrych wykonawcach z kręgu alternatywy okołorokowej, to w następnym wyborze zasygnalizował, że jednak nie tylko. Oto nagranie z kręgu folkowej ballady. Pani Gillian Welch ze swoim mężem Davidem Rawlingsem zaprezentuje się w utworze Revelator. Nagranie otwiera ich płytę Time z 2001 roku.

Teraz na chwilę odstąpię od programu zaproponowanego przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, żeby wprowadzić państwa w aurę najważniejszego, jak sądzę, utworu zaproponowanego przez niego do tej właśnie audycji. A zaczniemy to wprowadzenie w ten oto sposób.

Don't mess up a good thing. No to taki już prawie para standard muzyki rock'n'rollowej. Kompozycja Olivera Sayna z początku lat 60. wykonywana przez wielu ówczesnych artystów z kręgu wczesnego rock'n'rolla i rhythm and bluesa, a wykonawcami tej wersji byli Fontella Bass i Bobby McClure. No a Fontella Bass to zapewne przede wszystkim ludziom z mojego pokolenia kojarzy się z jej największym przebojem z 1965 roku, mianowicie z wspaniałą, dynamiczną piosenką zatytułowaną Rescue Me.

Fontella Bass, początkowo pianistka, później i wokalistka, towarzysząca innym wykonawcom. Wreszcie zdobyła się też na kilka świetnych solowych popisów z owym Rescue Me na czele. Powróciła do moich uszu w 2005 roku, kiedy ukazał się jej album No Ways Tired, tak jak jedna ze znanych pieśni z kręgu muzyki gospel. I to cała ta płyta zresztą ma bardzo gospelowy charakter. Ja wybrałem z tego zbioru bardzo dynamiczną, gospelową pieśń zatytułowaną Everlasting Arms, Miss Fontella Bass.

No i teraz pora, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nagle odstępstwo od listy zaproponowanej przez pana Irka Rodackiego i dlaczego Fontella Bays. Ano dlatego, że jest ona jednym z bardzo istotnych elementów następnego nagrania, zresztą kończącego już to wydanie pierwszego odcienia bluesa. To będzie 9 minut z Art Ensemble of Chicago, czyli z awangardą muzyki jazzowej przełomu lat 60. i 70. Utwór Theme de Yo-Yo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do bardzo mało znanego, niektórzy nawet twierdzą, że nie wprowadzonego wręcz do dystrybucji filmu Le Stance à Sophie reżyserii Moshe Mizrahi. Pewnie nikt by nie pamiętał o tym filmie, gdyby właśnie nie ścieżka dźwiękowa zrealizowana przez Art Ensemble of Chicago. To był czas, kiedy jeden z założycieli i współliderów Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, był związany więzami uczuciowymi i małżeńskimi właśnie z Fontellą Bays. Theme de Yo-Yo to wspólny popis awangardzistów jazzu lat 70. i Fontelli Bays. Przypomnę, że słuchali Państwo wyboru naszego patrona, pana Irka Rodackiego, i że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, w której przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie, proszę Państwa, bielszy odcień bluesa, jakiego jeszcze nie było, chyba, i jakiego chyba nie będzie prędko. Tłumaczę. 30 lipca 2025 roku Buddy Guy skończył 89 lat. Z tej okazji postanowił zaprezentować światu swoją nową płytę zatytułowaną Ain't Done with the Blues. To album doskonały. Rzadko używam takich określeń, bo też i rzadko zdarzają się takie właśnie artystyczne zjawiska, a ta płyta Buddy'ego Guya, oczywiście w kontekście takim około bluesowym, jest właśnie zjawiskiem niezwykłym ze względu na swoją jakość. Po pierwsze, Buddy Guy w fantastycznej formie, po drugie, w rewelacyjnej formie również jego przyjaciel i producent Tom Hambridge. I myślę, że w równym stopniu za niezwykłą wartość tej płyty odpowiadają ci dwaj osobnicy. Buddy Guy jako ktoś, kto firmuje, a Tom Hambridge jako ktoś, kto tę firmę, ten brylant oprawił we wspaniałą ramę. Pomyślałem więc sobie, że skoro taka jest okazja, to podejmę się niezwykłego jak na bielszy odcień bluesa zadania, żeby przedstawić po prostu całą płytę. A jest to album niezwykle rozbudowany, bo trwa prawie 70 minut, no i zawiera 18 nagrań. Więc to wydanie bielszego odcienia bluesa będzie dłuższe niż zazwyczaj. Ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca. Mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagranie akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
3: You ready for me now? Yeah.

0: heard my mom and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah. Yeah, that's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing. Taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been there, done that. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym stratokasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

0: broken for you.
1: W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justain i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badem Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How Blues Is That?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli Suchy Patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa, no i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym Suchym Patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

bydło. Baby, what you saving it for? Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag, kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

Zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita tradycyjnie Jan Chojnacki. Jak Państwo pewnie wiedzą, bielszy odcień bluesa nie jest audycją publicystyczną, ale audycją muzyczną, a nawet powiedziałbym ściśle skanalizowaną, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. Czyli generalnie jest audycją, która grupuje w sobie nutki bluesowe. Ale nie sposób jednak czasami uciec od tego, co nas otacza, a to, co nas otacza, to w gwarze ogólnoświatowej nazywa się lockdownem. Jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Jurek z Krakowa, natchnął mnie taką oto ideą, żeby zaprezentować światu, czy raczej przypomnieć, utwór zatytułowany Lockdown. Pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, bo jednocześnie będę mógł przypomnieć jego wykonawcę.

Lockdown. Tytuł, wykonawca John Campbell John. 65-letni dzisiaj Kanadyjczyk, który od wielu, wielu lat podtrzymuje dobrą tradycję grania gitarowego wokół bluesa. Gra sprawnie slide, do tego śpiewa, komponuje sporo własnych rzeczy, ale od czasu do czasu także korzysta z klasyki. Nie należy do żadnej czołówki specjalnej, ale jest ceniony i to, tak jak to w przypadku wielu artystów z Atlantyku, bardziej pewnie ceniony w Europie niż w swoim kraju rodzinnym, bo jest uznanym bluesowym gitarzystą i wokalistą na przykład w Niemczech. I tam też ostatnio wydaje swoje płyty, choć to firma przecież międzynarodowa, Zyx. Lockdown pewnie dotknął także Johna Campbell-Johna, ale jest w tej szczęśliwej sytuacji, że swoją najnowszą płytę, płytę z 2020 roku, zdołał jeszcze ukończyć przed marcem. No i w związku z tym możemy zaprezentować kilka nagrań z tej właśnie płytki. Nosi ona tytuł Guitar Loving Man i dzisiaj dwa nagrania z niej zaprezentuję. Make My Dreams Come True, nawiązującą do twórczości Jimmy'ego Reeda, i Good Loving Man. Tutaj Johnowi Campbell-Johnowi towarzyszy jego miły współpracownik Wayne Nicholson. John Campbell-John.

I kolejne wydawnictwo nawiązujące do hasła Lockdown. To płyta, która nosi tytuł Lockdown Live 2020.

Don't Let a Good Woman Down. To utwór, który pochodzi z płyty Lockdown Live, a wykonawczyni Erja Littinen, fińska wokalistka i gitarzystka, która pewnie głównie na użytek jednak fiński jest tytułowana mianem Blues Queen, czyli królowej bluesa. Po fińsku to brzmi Blues Kuningatar. Przepraszam za fałszywy akcent zapewne. Erja Littinen bywała także w Polsce, czy to z koncertami Thomasa Ruffa, a więc z tymi jego pomysłami, żeby formować grupy solistek bluesowo-gitarowych i prezentować je właśnie w takim objazdowym cyklu, czy też chyba kiedyś gdzieś była też jako solo wykonawczyni. No więc Erja Littinen w 2020 roku zrealizowała album zawierający 12 nagrań zarejestrowanych w Kuopio w Finlandii. Ten album obejmuje 12 utworów, a towarzyszą jej wyłącznie fińscy muzycy. I jak twierdzi sama Erja, to album nagrany wprawdzie w studiu, ale na żywo. Brzmi to wszystko świetnie. Jeżeli tak na żywo w trakcie koncertu naprawdę potrafi realizować swoje muzyczne pomysły Erja Littinen, to rzeczywiście kapelusik trzeba uchylić. Z albumu Lockdown Live 2020 jeszcze dwa nagrania. Dreamland Blues i Snake in the Grass. Erja Littinen.

0: w lockdownowych warunkach w swojej drewnianej chatce gdzieś tam w Ostępach Stanów Zjednoczonych nagrywa także Bob Margolin i od czasu do czasu wypuszcza swoje nagrania, a to w postaci pełnej płyty, a to w postaci jakiejś epki, a to czasami po prostu jakiś singielek i wpuszcza to do sieci. Bob Margolin, Steady Rolling oczywiście, tym razem zaprezentował pod koniec 2020 roku zestaw 6 nagrań zatytułowany Star of Stage and Screens. Na dłuższą metę nawet te 6 to jest troszkę nudnawa historia, no bo aparat wykonawczy i sama koncepcja no jest dosyć jednostajna. Ale od czasu do czasu miło jest posłyszeć, że Bob Margolin, przecież bardzo zasłużony dla bluesa, zasługuje na to, żeby o nim nie zapominać, więc nie zapominajmy o Bobie Margolinie i z tego albumu właśnie zatytułowanego Star of Stage and Screens teraz After Party. Bob Margolin.
1: I remember playing for you on stages a few thousand times. Feels like one big gig, about 50 years long. And someday we'll start again and I'll be ready with this song.

O tym albumie wspominałem już w innych audycjach w Radiu Baobab, ale ponieważ zawiera no, bardzo istotne dla historii bluesa nagrania i są one firmowane przez jedną z najważniejszych postaci XX wieku, jeśli chodzi o chicagowskiego elektrycznego bluesa, no to pomyślałem sobie, że dobrze będzie od czasu do czasu wracać jeszcze do tej płytki i w takich większych porcyjkach, powiedzmy po 2-3 nagrania, prezentować słuchaczkom i słuchaczom. A mówię o albumie Blues Brothers, który jest firmowany przez Juniora Wellsa. Jest to świeże wydawnictwo z 2020 roku. Oczywiście musiano się tu posłużyć techniką łączenia starych nagrań z nowymi. No i tym sposobem Junior Wells ze swoim wokalem, czasami też z harmonijką, może prezentować się na tle muzycznym, które jest realizowane przez współczesnych muzyków. Oto 3 nagrania z albumu Blues Brothers. Junior Wells, a wraz z nim po pierwsze Pat Travers w nagraniu Good Morning Little Schoolgirl, następnie Albert Castilla, Baby Scratch My Back i wreszcie Kirk Fletcher, You Gotta Love Her With A Feeling. To są wszystko standardy bluesowe, które wymyślili kolejno Sonny Boy Williamson pierwszy, Slim Harpo i Tampa Red. A w 2020 roku powraca z nimi legendarny Junior Wells.

To będzie chyba debiut w bielszym odcieniu bluesa. No późny, bo późny, ale artystka na pewno będzie zadowolona, że słuchaczom tej audycji, a więc także i po naszej stronie Atlantyku, zostanie zaprezentowana. Nazywa się Erin Harp. Specjalizuje się w akustycznej prezentacji głównie starych, zasłużonych dla naszego cyklu bluesów. Występuje zarówno z zespołem, który nosi nazwę The Delta Swingers, jak i ze swoim partnerem Jimem Countrymanem. Album Meet Me in the Middle, wydany pod koniec 2020 roku, jest właśnie taką kameralną formą, na której Erin Harp głównie prezentuje się solo z gitarą, a od czasu do czasu towarzyszy jej wspomniany Jim Countryman. Płyta zawiera 10 nagrań i to są w dużej mierze jej własne kompozycje, ale nie stroni także od repertuaru C.P. Wallace czy Memphis Minnie, przy czym nawet tam, gdzie widnieje nazwisko Erin Harp jako artystki, która jest autorką tego utworu, brzmi to tak jak wiele utworów, które już w przeszłości zostały skomponowane. No ale tak to jest w naszym bluesowym kręgu, że jest on nieco kręgiem zamkniętym. Ważne, żeby to wszystko włożyć duszę i żeby to brzmiało prawdziwie, a do tego, żeby tekst mógł towarzyszyć muzyce w sposób organiczny. I myślę, że Erin Harp to się wszystko udało. Posłuchajmy dwóch nagrań własnej kompozycji Erin Harp zatytułowanej Hard Luck Woman, a następnie coś z repertuaru C.P. Wallace. Women Be Wise. Przed Państwem Erin Harp.

No wielokrotnie już zwierzałem się, że ten ocean muzyczny, który otacza nas, jest tak niekontrolowalny i tak bezdenny, że nie sposób ogarnąć to wszystko jednym rozumem, jednym uchem i jedną wrażliwością. I tak od czasu do czasu natykam się na wykonawców, którzy, jakby się wydawało, powinni być mi znani już od wielu, wielu lat, no bo przecież w tym bluesie siedzę i go kocham i się specjalizuję. A tymczasem taki David Michael Miller, który no nie jest artystą jakimś najmłodszym i bez dorobku, nagle odkrył mi się, i to dosyć przypadkowo, wtedy, kiedy poszukiwałem dla innej audycji utworu, który nawiązywałby do hasła towarzyszącego temu właśnie programowi. I w ten sposób trafiłem na Davida Michaela Millera, związanego ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, bardzo sprawnego gitarzysty elektrycznego, także jeśli chodzi o slide, świetnie śpiewającego, ma także niezłe pomysły kompozytorskie i to wszystko jakoś dotychczas do mnie nie docierało. No ale szczęśliwie dotarło i dzięki temu mogę się z Państwem podzielić świetnymi bluesowymi, elektrycznymi nagraniami Davida Michaela Millera z albumu Same Soil. To już 5 lat temu wydana płyta, ale przecież cóż to jest 5 lat w kontekście bluesowej tradycji. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa 3 nagrania Davida Michaela Millera. All the Blues to You, czyli cały blues dla ciebie, Born to Lose i Too Early in the Morning. To są wszystko jego własne kompozycje i jak już mówiłem, pochodzą z albumu zatytułowanego Same Soil. Swoją gitarowo-wokalno-bluesową sztukę prezentuje David Michael Miller. Był to pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Yeah.
1: Radio Baobab.

0: Nowego Orleanu, w każdym razie tam tworzących. Bo Galactic to kwintet w składzie Ben Elman, harmonijki i instrumenty dęte, Robert Mercurio, bass, Stanton Moore, perkusja i instrumenty perkusyjne, Jeff Raines, gitara i Rich Fogel, instrumenty klawiszowe. No a do tego dochodzi mnóstwo fantastycznych gości, a wśród nich odnajdujemy słynne Rebirth Brass Band, Irmę Thomas, Big Chief Beau Dolisa, Alena Toussainta, trombon Shortego, Josha Cohena, Glenna Davisa Andrewsa, Waltera Wolfmana Washingtona. No i to wszystko razem daje mieszankę czegoś niespotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublett, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Ja, Ka, Mei.
1: Good evening, my dear student.

Nowaliki spod baobabu. To są nowaliki, które nie kłaniają się porą roku i modą, bo to są nowaliki spod baobabu, których można słuchać wtedy, kiedy ma się ochotę, albo wtedy, kiedy się trafi na taką właśnie audycję w Radiu Baobab. I tutaj mam apel do tych z Państwa, którzy trafią na tę audycję nie wtedy, kiedy ona ma swoją premierową emisję, ale wtedy, kiedy właśnie dotrze do Państwa uszu. Otóż zawsze mniej więcej lokalizuję czasowo, kiedy one powstają i myślę, że jeżeli po na przykład 140 latach ktoś z naszych patronek czy patronów, słuchaczek czy słuchaczy natknie się na to właśnie wydanie nowalijek spod baobabu, być może z zainteresowaniem wówczas stwierdzi, czy któraś z tych nowalijek przetrwała owe sto kilkadziesiąt lat, czy też zestarzała się niemiłosiernie. Będę bardzo śledził za te 140 lat donosy słuchaczek i słuchaczy i będę za nie bardzo, bardzo wdzięczny. A na razie przechodzimy do nowalijek, które pochodzą z końca sierpnia 2021 roku. Pierwsza nowalijka, którą myślałem, że ogłoszę z radością i zachwytem, no, jest pod tym względem nieco wątpliwa. Eric Clapton nagrał właśnie świeżutko piosenkę zatytułowaną This Head Gotta Stop, czyli To Trzeba Zatrzymać. O co trzeba zatrzymać? Ano trzeba zatrzymać wszystko to, co sprawia, że ludzie separują się od siebie ze względu na nieszczęście covidowe. Jak Państwo może wiedzą, Sir Eric Clapton miał bardzo nieprzyjemną przygodę ze swoją szczepionkową historią, mianowicie po tych zabiegach doznał pewnego uszczerbku czasowego na szczęście swojej kondycji ruchowej, miał problemy z kończynami, doszedł do siebie, ale ma, zdaje się, jakoś bardzo delikatnie rzecz mówiąc, niechętny stosunek do tych szczepionkowych zabiegów, a dodatkowo jeszcze, i tutaj jest w porozumieniu, że tak powiem, polityczno-społecznym z Vanem Morrisonem, uważa, że nie należy ograniczać dostępu społeczeństwu niezaszczepionemu do jego koncertów. I już ogłosił, że nie będzie występował w miejscach, gdzie właśnie będzie obowiązywała owa segregacja, czyli że będą wpuszczani tylko ci słuchacze, którzy są albo zaszczepieni, albo mają specjalne zaświadczenia. I właśnie temu też jest poświęcona nowa piosenka This Has Gotta Stop. Ciekaw jestem Państwa opinii.

Po Ericu Claptonie kolejny faworyt naszych wszystkich audycji, mówię naszych w Radiu Baobab, czyli Fantastic Negrito, który skojarzył swoje siły artystyczne z Miko Marx. Dotychczas nieznana mi to była artystka. Okazuje się, że jest to utalentowana wokalistka, także gitarzystka. Prowadzi własny zespół The Resurrectors. Przez czas jakiś jako osoba dużo młodsza przebywała w Chicago i tam nasiąkała tamtejszymi nutkami około bluesowymi, no a teraz jest w Oakland w Kalifornii i właśnie pewnie dlatego skojarzyła swoje drogi artystyczne z Fantastic Negrito, bo jak wiadomo, on tam właśnie głównie działa. No i właśnie teraz nagrali piosenkę. Nosi ona tytuł Rolling Through California i bardzo mi się podoba, a brzmi tak.

Skoro już odkryłem dzięki Fantastic Negrito Miko Marx, to chciałbym podzielić się tym odkryciem także z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Bo w 2021 roku, no nieco wcześniej, już przed sierpniem, ukazał się album Miko Marx and the Resurrectors, zatytułowany Our Country. No i teraz proszę posłuchać, jak brzmią dwa nagrania z tego właśnie albumu, które Miko Marx poświęca dosyć istotnemu, jak sądzę, w jej żywocie tematowi, czyli winu. Otóż pierwszy utwór Pour Another Glass, czyli nalej mi jeszcze kieliszek, a drugi Water to Wine, czyli woda do wina. Niby o tym samym, ale podejście jednak trochę inne. Oto Miko Marx and the Resurrectors.

0: Kolejna nowalijka z końca sierpnia 2021 roku jest nowalijką historyczną. Otóż Marianne Faithfull zademonstrowała swoje nagrania z festiwali w Montreux. Występowała tam wielokrotnie, no i dokonała teraz wyboru według siebie najlepszych z kilkunastu lat nagrań i pomieściła je na płycie, która nawiązuje do jej koncertów na owym słynnym europejskim festiwalu. Z tego zestawu wybrałem dwa utwory. Jedna piosenka, jak Marianne Faithfull mówi, bardzo rzadko przez nią wykonywana, a ja ją pamiętam z okresu, kiedy Marianne debiutowała jako wokalistka. Mówię o utworze Come and Stay With Me. No a do tego będzie jeszcze chyba jeden z jej najsłynniejszych utworów, czyli Broken English. Oto Marianne Faithfull live z festiwalu w Montreux.
1: Now I'm going to do a song which I haven't done for 35 years, but it's so pretty. We love it. I can't understand why I didn't do it before, but there we are. You've been very good, I must say. Come with me all this way.

Następna nowa lirika będzie jednocześnie chyba debiutem tej artystki, nie tylko w nowalijkach, ale myślę, że we wszystkich audycjach Radia Baobab. Nazywa się Dakota Jones i taką też nazwę przybrał zespół, w którym ta wokalistka występuje. To jest formacja z okolic Nowego Jorku, ale przecież Nowy Jork nie ucieka od nutek około bluesowych i tak też rzeczy się mają na albumie zatytułowanym Black Light, firmowanym przez Dakota Jones. Z tej płytki dwie nowalijki, I Did It To Myself i Medicine. Dakota Jones.

Z dużą radością też na końcu lata 2021 roku odnotowuję nowy album Southern Avenue, miłego zespołu, który debiutował w Polsce na Suwałki Blues Festival, potem odbywał trasę po naszym kraju, no a także mieliśmy okazję transmitować w takim radiu, którego już w zasadzie nie ma, jego żywy koncert wprost z Chorzowskiej Sztygarki. No i teraz Southern Avenue prezentuje swój nowy album zatytułowany Be the Love You Want. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór zatytułowany Move into the Light, Southern Avenue.

No i kolejny debiut w tej audycji, Mary Ann Casale. Debiut pod jej własną firmą, bo myślę, że mogliśmy ją słyszeć w chórkach na nagraniach Tassa Crew, ale oczywiście chórek to nie to samo, co własne solowe przedsięwzięcie. Album Mary Ann Casale nosi tytuł Restless Heart i oto z tej płytki jej głęboki alt, trochę przypominający czasami głos naszej znakomitej Magdy Piskorczyk, w utworach Threads of Time i One More Hour. Mary Ann Casale.

Sporo było kobiecych głosów w Nowalikach spod Baobabu, więc teraz pora na męskie, głębokie głosy. A to za sprawą kolejnej Nowaliki zapowiadającej jubileuszowy album grupy Asleep at the Wheel. Na swoje 50-lecie Asleep at the Wheel, a w zasadzie Ray Benson, bo on odpowiada za całość, postanowił ułożyć album zatytułowany Half a Hundred Years, czyli Połowa Stulecia. Już jeden numer z tej płyty planowanej prezentowałem, no a dziś kolejny. I to będzie dosyć znany kantrowy przebój Take Me Back to Tulsa, w którym obok Asleep at the Wheel i Raya Bensona usłyszymy Georgia Straita i Williego Nelsona. Take me back to Tulsa.

No i już tak na koniec końców tego wydania Nowali Expo Baobabu nagranie artysty, który też chyba rozpoczyna swoją triumfalną ścieżkę muzyczną w audycjach Radia Baobab, nazywa się Seth James. I do jego płytki będę wracał pewnie w innych audycjach, bo spodobała mi się ona bardzo. Nosi tytuł Different Head i przypomina mi bardzo dokonania Delberta McClintona, z którym zresztą Seth James występował i do inspiracji, którego muzyką się przyznaje. A na razie posłuchajmy na zakończenie tych nowalijek Setha Jamesa w kompozycji J.J. Cale'a zatytułowanej Raising Cain. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Słuchaczki i słuchacze, patronki i patronów, witam, Jan Chojnacki. To będzie audycja, która świadczy o niezwykłej aktywności naszych słuchaczek i słuchaczy, a konkretnie w tym przypadku słuchacza, czyli jednocześnie patrona. No to należą mu się fanfary.

Fanfary dla patrona. Patronem, który jest współautorem tej audycji, jest pan Sebastian Olszewski, który od czasu do czasu przysyła mi informacje o swojej aktywności koncertowej, to znaczy aktywności słuchacza, bo jest fanem muzyki i od czasu do czasu, a wydaje się, że nawet dosyć często, uczestniczy w różnych wspaniałych koncertowych wydarzeniach. I tak też było w przypadku jego kontaktu z moim również bardzo szanowanym zespołem, czyli The Teskey Brothers. Na koncercie The Teskey Brothers pan Sebastian był w Berlinie. I od Teskey Brothers chciał pan Sebastian rozpocząć prezentację swoich fascynacji muzycznych, ale kiedy przysłał mi swój program, to okazało się, że moglibyśmy z tych utworów złożyć dwie pełne audycje, a może i trochę więcej. No bo też pan Sebastian jest fanem nagrań koncertowych, a one zazwyczaj są dosyć długie, czyli tak zwane bluesowe longiery. Po krótkich negocjacjach udało mi się uzyskać od pana Sebastiana zgodę na nieco krótszą playlistę, zawierającą i tak niewiele, bo raptem 6 nagrań, długich nagrań. Dlatego też nie będę już zbytnio gaworzył, a niech czas antenowy wypełnią nagrania. Pierwsze to fantastyczny, zresztą wszystkie są fantastyczne, liryczno-bluesowy, acz bardzo dynamiczny utwór miłosny Stevie'ego Ray Vaughana. Life Without You, oczywiście w wersji koncertowej.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layton on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble. I guarantee.
1: Wspominałem, że autor dzisiejszego programu, pan Sebastian Olszewski, jest częstym gościem na koncertach. No ale na koncercie tego artysty nie mógł być, bo Roy Buchanan, który za chwileczkę zaprezentuje swój utwór zatytułowany Roy's Blues, odszedł już dosyć dawno z tego świata. A zainteresowanie pana Sebastiana jego muzyką świadczy o niezwykle wyrobionym guście, zwłaszcza jeśli chodzi o gitarę bluesową, bo Roy Buchanan mistrzem w tym zakresie był. A zatem Roy's Blues, Roy Buchanan.

Myślę, że pan Sebastian bywał także na koncertach Government Mule. Stąd też nagranie Government Mule znalazło się na jego playliście. Chociaż szczerze powiem, że gdybym ja wybierał utwory Government Mule, to poszedłbym ścieżką bardziej bluesową. No ale pan Sebastian proponuje Government Mule z tego czasu, kiedy zajęli się twórczością Pink Floyd. I oto w ich wykonaniu Shine On You Crazy Diamond.

Wśród faworytów obsługujących sześć strun, faworytów pana Sebastiana, jest także Gary Moore, z którym, jak mi napisał, wiąże się drobna rodzinna anegdota. Otóż żona pana Sebastiana, pani Sylwia, jakoś nie zawsze sygnalizuje swój zachwyt muzyką Gary'ego Moore'a, na co pan Sebastian reaguje miłym stwierdzeniem, że wydaje się mu, iż pani Sylwia jest fizycznie podobna do Gary'ego Moore'a. Co, jak napisał pan Sebastian, sprawia jeszcze większą niechęć małżonki do tego artysty. No ale skoro tak sobie rodzinnie zaplanował, to teraz zapraszam na dwa występy Gary'ego Moore'a. Pierwszy to będzie występ gościnny, kiedy to Gary Moore dołączył do Johna Mayella i jego Blues Breakers podczas Montreux Jazz Festival w 2008 roku i oto jak wspólnie zagrali słynne So Many Roads.

Aż mi się wierzyć nie chce, że pani Sylwia, żona pana Sebastiana, nie lubi Garego Mora. No bo jakżeż można nie lubić takiego pięknego brzmienia gitary, jaki prezentuje Gary Moore w tym nagraniu. Need your love so bad.

Na tej pierwszej oryginalnej liście utworów, które zaproponował nasz patron, pan Sebastian Olszewski, były aż dwa nagrania The Teskey Brothers, których koncert wywarł wielkie wrażenie na naszym patronie. Tak jak już mówiłem na wstępie, musieliśmy z kilku jego propozycji zrezygnować. No ale na koniec są The Teskey Brothers i ich wersja Lennonowego Jealous Guy z koncertu w australijskim Forum. To był pierwszy odcień bluesa, którego program ułożył nasz patron, pan Sebastian Olszewski, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Zligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Zainspirowani plebiscytem Blue Stop 2020, który dopiero co zaskoczył nas swoimi wynikami, postanowiliśmy przedstawić tutaj utwory niektórych laureatów, ale nie tych z pierwszych miejsc, bo to byłoby bardzo nudne, ale właśnie tych trochę mniej oczywistych.
2: Tym bardziej, że właściwie żaden z zespołów i wykonawców, których dzisiaj zaprezentujemy, nie pojawił się w naszej audycji dotychczas, dlatego też...
3: Nie jest to do końca prawdą, bo kilkoro tych wykonawców już przewijało się przez nasze audycje. Może teraz Sosnowski nie pamięta, ale na pewno nie były to te numery. A zaczynamy od grudziąckiego zespołu, który nazywa się Bastard Brothers. Zajęli 4. miejsce w kategorii Odkrycie Roku. W mojej opinii zdecydowanie za nisko. Zasługują na więcej. Posłuchajmy ich utworu zatytułowanego Bang Bang.

0: Bardzo kibicuję chłopakom i dziękuję bardzo Rafałowi Marczakowi z audycji Wszystkie Stany Bluesa, dzięki któremu poznałam ten zespół. I jeszcze chciałabym tylko zapytać was, rzucić taką kwestię, może jacyś artyści nas słuchają. Dlaczego, jeżeli wasze utwory są na Spotify'u, nie ma ich na YouTubie, albo na przykład jeżeli są na YouTubie, to nie ma ich na Spotify'u? Czemu tak jest? Muszę wam zwrócić uwagę, że ludzie, czasami to są zupełnie inni odbiorcy. Niektórzy słuchają YouTube'a, a niektórzy Spotify'a i szkoda bardzo tych kawałków, bo jest tak właśnie z utworem Bang Bang. Niestety nie pojawi się na naszej playliście barszczowej, bo po prostu jest tylko na YouTube.
1: Warto słuchać się Góreckiej, ponieważ słuchając się Góreckiej, zbiory miodu w sierpniu są zdecydowanie wyższe, jeżeli wszelkim uwagom się poddajemy. Ale tutaj już tak zupełnie na poważnie. Ja osobiście uważam, że zespół ten, a szczególnie wokalista Pastard Brothers, powinien się zdecydowanie pojawić na wysokim miejscu w kategorii wokalista roku. Poza tym, nie wiem jak ty, Góreczka, moja ulubiona, ale uważam, że brzmienie tego bendu to jest absolutny świat.
0: Światowy poziom.
1: Równie światowy poziom prezentuje drugi zespół, który chcielibyśmy dzisiaj państwu zaprezentować, czyli Silesian Hammond Group. Góreczka doskonale o tym wie, ale przez ostatnie 2 lata miałem absolutnego fioła, jak mawia mój ojciec, na punkcie dobrze brzmiącego Hammonda, a jak państwo już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to na pewno za chwilę się przekonacie. Ten zespół to jest niesamowicie brzmiący band. Silesian Hammond Group w piosence Empty Heart.

Potwierdzam, nie zaprzeczam. Miał Fioła na punkcie Hammonda. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Odkrycie roku, miejsce drugie, zajął zespół Ornery Broad. Babskie trio, fantastyczne. Kwiatkowska, Wolski i Sicińska. Wspaniałe, utalentowane, muzykalne dziewczyny. I trzeba też tutaj dodać, że Natalka Kwiatkowska po raz kolejny została dostrzeżona w kategorii wokalistka roku, tym razem na czwartej pozycji. I tutaj znowu to samo, wracam do mojego problemu z wspaniałymi, zdolnymi, bluesowymi bandami z naszego kraju. Dziewczęta, gdzie mogę kupić waszą płytę? Bardzo chciałam to zrobić, nie byłam w stanie. A podobno wyszła płyta Ornery Broads. Jeżeli ktoś do kogoś z was ta płyta dotarła i wiecie, jak ją kupić, bardzo prosimy o cynk w komentarzu. A tymczasem utwór Trouble So Hard w wykonaniu naszych trudnych bab, jak same o sobie mówią.

ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy.

0: Kolejny zespół to był jeden z tych zespołów, który był nominowany w plebiscycie Bluestop 2020 podwójnie. Chodzi tutaj o zespół Blues Junkies, który zajął czwarte miejsce w kategorii zespół roku, a wokalistka wspaniała Natala Abramowicz zajęła piąte miejsce w kategorii wokalistka roku.
1: Ja jestem zachwycona.

0: Zwrócona na talon, ona po prostu śpiewa tak przepięknie, że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to dalej pójdzie i też bardzo kibicuję Blues Junkers. Nie wiem, jak ty, Sosnowski.
1: No, ja mam nadzieję, że Natala, nawet jeżeli będzie tworzyć muzykę w postaci solowej, to zespół mimo wszystko nie rozpadnie się, ponieważ ta płyta jest naprawdę bardzo fajna i.
0: Nie przypomina ci czasami Natala trochę Amy Winehouse, na przykład jak śpiewa?
1: Tak, zdecydowanie, ale tam te odniesienia można by było bardzo długo rozmawiać, a my
0: No
1: tego.
0: tak, ale to odnosić się to jedno, ale potrafić się tak pięknie odnieść, to naprawdę szacunek.
1: Ja nie odnoszę się, ponieważ nie potrafię. Dlatego też chciałbym Państwu zaproponować piosenkę zespołu Blues Junkers zatytułowaną Stranger's Eyes.

Teraz będzie bardzo oczywisty wybór. Mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe, ale Kraków Street Band po prostu nigdy za wiele. Muszę się też Państwu przyznać, że ostatnio dotarł do mnie link z archiwalnym koncertem Kraków Street Band na Pomoście, który został zakończony tym, że po kolei każdy z członków zespołu wskakiwał do wody i odpływali. Kraków Street Band w tym roku uplasował się na 5. miejscu jako zespół, a Łukasz Wiśniewski wylądował na 3. miejscu jako wokalista roku. A ponieważ chłopaków kochamy najbardziej na świecie na żywo, to z płyty Live wydanej w ubiegłym roku proponujemy The Wheels Are Spinning.

Teraz chciałbym zaproponować zespół pewnego pianisty, którego Państwo wszyscy doskonale znacie, ale tenże pianista, czyli Bartłomiej Szupiński, po raz kolejny, i nie jest to żadne zaskoczenie, zajął pierwsze miejsce w plebiscycie jako najlepszy pianista bluesowy roku. Tutaj chciałem zaproponować piosenkę jego zespołu Smooth Gentleman, a piosenka nosi tytuł If You Want to Know.

0: Chciałabym jeszcze dodać, że Smooth Gentlemen zajęli trzecie miejsce w kategorii zespół.
1: A teraz odkrycie, przynajmniej moje, zeszłego roku, czyli dziewczyna o absolutnie niepowtarzalnym zakresie i barwie głosu. Mówi o sobie Łapka, a tak naprawdę to Agnieszka Łapka, która jako wokalistka zajęła drugie miejsce, natomiast jej płyta Zwierzopiór zajęła piąte miejsce w plebiscycie. Przed Państwem Agnieszka Łapka w piosence Prowadź kochana.

0: Ostatnio wspominałem o biografii Arety Franklin, którą wciąż czytam, ponieważ jest niezwykle długa, a David Rich jednak mimo wszystko trochę przynudza.
1: To prawda, w związku z tym łazienka jest czasami zajęta dłużej niż ustawa przewiduje.
0: Nie zdradzaj naszych sekretów. Doskonale zgrała mi się nominacja Joanny Knitter i czwarte miejsce, które zajęła w kategorii wokalistka roku. Specjalnie dla Państwa Joanna Knitter, Chain of Fools z płyty Areta.

0: A teraz będzie bardzo kontrowersyjny wybór, ale to dlatego, że no, jak to w barszczu, trzeba trochę zamieszać, prawda? To był suchar, czy nie?
1: Daleko było do tego sucharu. Myślę, że to była w kategorii sucharów jeszcze niewypieczona bułeczka.
0: Niech będzie. A przechodząc do rzeczy, chciałam jakoś uhonorować Sebastiana Riddla, który zajął 5. miejsce jako wokalista roku i którego bardzo, bardzo cenię, ale nie chciałam, żeby to było zbyt oczywiste, dlatego wybrałam jego utwór, który stworzył razem z raperem Kę Kę. Drogi tato, polecam słuchać się w tekst, bo jest bardzo poruszający.

0: Dzisiejszą nietypową audycję chcielibyśmy zakończyć utworem, w którym występują dwaj laureaci, a jednocześnie bardzo bliscy naszym serduszkom muzycy, a chodzi tutaj o zwycięzcę w kategorii harmonika i drugiego zwycięzcę w kategorii inny instrument. Mówimy tu o Michale Kielaku i Janku Gałachu.
1: Normalnie nie powinno ich być w tej audycji, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Stoją najwyżej na pudle w swoich kategoriach, ale akurat mamy taki piękny ich wspólny numer, nie tak znany, w którym występują obydwaj, bo jest to utwór zagrany w ramach projektu Czarny Pies, a nosi on tytuł Ontario. Moglibyśmy tak zażartować, że dzisiejszą audycję sponsorował kwartalnik Twój Plus. Oczywiście to takie żarty, ale bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że w ogóle kwartalnik Twój Blues taki temat podejmuje i że nieustraszenie od wielu już lat organizuje ten plebiscyt. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną i dziką przyjemnością prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.